0: fire, the ring of fire.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda.
2: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: Ananasku.
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.

0: Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią,
2: bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto, nie patrząc na to, zdania składnie, dojrzy coś

Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
0: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.

Grzegorz Awdziejew z Krakowa przekazuje serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski,
2: jestem.
1: Szewczyk,
3: obecny.
1: Ziętarski, Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3, żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w czwartek, deszczowy odrobinę. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
7: Po tragedii na torach na Mazowszu dziś ma zostać wszczęte śledztwo. Delegacja z USA w Polsce, ważą się losy stałej bazy wojskowej. Zajrzymy też na boiska Ligi Mistrzów.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Intercity z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał ten przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
8: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
7: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guszcz. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich, tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza.
9: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
7: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał do Oslo na wczorajszy pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
10: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
7: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez na przykład bank.
11: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
7: Mówi Małgorzata Korba z ZUS-u, wnioski można składać do końca listopada. Broniący po raz drugi z rzędu trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali w stolicy Francji ze Slovanem Bratislava aż 6-1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W środowych szlagierach górą były drużyny z Anglii. Napoli uległo u siebie Arsenalowi Londyn 0-1, a Liverpool pokonał na Anfield Atletico Madryt 2-1.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Ponad 14 tysięcy badań trzeźwości i 35 osób zatrzymanych za kierownicą pod wpływem alkoholu to bilans poniedziałkowej akcji Trzeźwy Poranek, którą zorganizowali opolscy policjanci tuż po pierwszym wrześniowym weekendzie. Od początku roku mundurowi w naszym województwie zatrzymali już ponad 1900 osób prowadzących samochód po alkoholu.
5: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Opolu.
2: Zmiana w pogodzie, co do tego nie ma już chyba żadnych wątpliwości. Dziś będzie chłodniej niż w ostatnich dniach, ale przynajmniej nie ma już burz w prognozach dla Opolszczyzny. Na termometrach teraz w granicach 14 stopni, 17 to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć. W najcieplejszej porze dnia około godziny 14 zapewne tyle właśnie pokażą polskie termometry. W międzyczasie sporo słonecznych chwil, ale od czasu do czasu może się bardziej chmurzyć.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 4 minuty po 6, Asia Kruk, dzień dobry. Ręka do góry, kto zdążył już dzisiaj zmoknąć? Ja podnoszę, Julia podnosi, może niektórzy z Państwa...
2: I ja wziąłem parasolkę.
1: No dobrze, no, chwała no, ci, no. Może niektórzy, którzy już wyszli ze swoim pieskiem, też zdążyli zmoknąć. No nic, będziemy schnąć, właśnie, leczyć chrypkę i prezentować Państwu najpiękniejsze melodie na dzień dobry. Czwartek dzisiaj, 10 dzień września, 253 dzień roku, do końca roku 112 dni, do końca lata 12. Słońce wstało 2 minuty po 6, dosłownie chwilę temu. Zajdzie 3 minuty po godzinie 19, a dziś dzień piłkarza, proszę sobie wyobrazić. U nas Irena Jarocka, za chwilę The Shadows, to jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.

0: The Shadows, FBI z 63 roku. Ależ to jest melodia. No piękna. 10 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie pogoda ducha od Hanny Banaszak już za moment, a teraz przegląd porannej prasy od Michała Pierzchały.
1: To tak trochę a propos tego FBI.
0: Dobra.
1: Bo do Ameryki się przeniesiemy w przeglądzie prasy. Gazeta Wyborcza i pierwsza strona, afera Zonda Krypto. Oczywiście, mówię oczywiście, bo ten temat no, nie schodzi z czołówek gazet od wielu dni. Ziobro się boi, że Amerykanie go pogonią, to tytuł artykułu. Ziobro nie chce rozstania z partyjnym szyldem PiS, bo uważa, że to go chroni. Boi się, że jeśli odejdzie, Amerykanie szybciej go pogonią, mówi wyborczej polityk z partii Kaczyńskiego. Taka analiza właśnie dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o opłacie tak zwanej miejscowej w wielu miejscowościach. No właśnie, w wielu tych miejscowości, które pobierają tak zwane klimatyczne, jest na razie niewiele.
0: W Sopocie ostatnio płaciłam 6 złotych i 20 chyba groszy od osoby.
1: Nie zaledwie ponad 200, jak jest dziś, ale nawet 1500 gmin mogłoby pobierać opłaty od turystów za pobyt na ich terenie, wynika z propozycji resortu finansów. Najważniejsza zmiana dotyczyłaby usunięcia korzystnych właściwości klimatycznych jako warunków prowadzenia opłaty miejscowej przez gminę. Dziś wiele miast atrakcyjnych turystycznie nie może pobierać opłaty ze względu na niewystarczająco dobrą jakość powietrza.
0: No, ale to chyba sprawiedliwe. Jak ja przyjeżdżam do jakiegoś miasta się truć, to jeszcze mam za to płacić?
1: No tak. To może tak właśnie będzie teraz. Okay. O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej i to na koniec w fakcie. Jeszcze trochę do polityki, wracając o obietnicach polityków, w takim sensie, że no, politycy powinni swoich obietnic dotrzymywać, bo to bardzo proste pytanie. Fakt sprawdził, co stało się z zapowiedziami darmowych obiadów dla uczniów, o których politycy przeróżnych partii wspominali przed wyborami w 2023 roku, czyli już ładnych parę lat temu. Projekt ustawy w tej sprawie złożyła na razie tylko partia Razem, ale ten projekt utknął w sejmowych komisjach i na razie nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie procedowany. PSL też był pytany o to, bo były zapowiedzi. Złożymy! To na razie takie deklaracje.
0: Czyli cóż szkodzi obiecać, tak to było? No sami państwo widzą, znaczy sami państwo słyszą, że muzyka łagodzi obyczaje, to zagrajmy. 12 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda, Hanna Banaszak.

0: To taki spacerek od Ireny Santor w pogodnym poranku Radia Pogoda. To znaczy słuchamy i od czego wyobraźnia. Różne rzeczy sobie można powyobrażać przy najpiękniejszych melodiach. Anna Jurksztowicz i stan pogody. Za kilka minut dosłownie w pogodnym poranku. No właśnie, jaki stan pogody u Państwa? 22 444 4004. Warszawa leje, chociaż miało już nie lać. Proszę wziąć to pod uwagę, jak Państwo będą wychodzić z domu. No, parasol albo jakiś płaszcz przeciwdeszczowy niezbędny.
1: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
16: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
20: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem,
21: brrr.
20: Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
21: Kochanie, teraz jest idealnie.
20: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: Jaki to tam stan pogody? No państwo mówią, że jesienny deszczyk, a gdzie tam jesienne ciepło jest? No i do końca lata jeszcze 12 dni, więc powiedzmy, że to letni deszczyk. We Wrocławiu padało, ale ponoć już przestaje i nawet słońce będzie wstawać tak normalnie, czyli widocznie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te raporty. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 6:30. Teraz Michał, o tym, o czym ważnym będzie mowa dzisiaj w wiadomościach. Co się dzieje na świecie?
1: No na pewno wrócimy do wypadku w Sokolnikach Suchych, po tym jak ciężarówka wjechała w pociąg. Rozmawialiśmy z mieszkańcami tej okolicy. Oni mówią, że pędzące przez przejazd tej tiry to codzienność.
0: No, tak myślałam właśnie.
1: Więc ten temat na pewno pojawi się w wiadomościach. Powiemy też o jedzeniu w szkołach. O tym się mówi w ostatnim czasie dosyć dużo, ponieważ weszły, to państwo pewnie wiedzą, bo też wspominamy o tym, wspominaliśmy o tym nieraz w naszych wiadomościach, weszły nowe zalecenia dotyczące tego, co dzieci powinny jeść na szkolnych stołówkach, jakie powinny być obiady. Są dyskusje przeróżne, że więcej warzyw, że więcej roślin de facto, no i że dzieciom to podobno nie smakuje. No właśnie, podobno smakuje czy nie?
0: No właśnie, podobno. Ja za chwilę coś powiem, bo rozmawiałam wczoraj z moją sąsiadką, która jest nauczycielką w klasach 1-3.
1: No to a my z punktu widzenia kucharzy i kucharek ten temat poruszymy, także dzisiaj w wiadomościach. No i będzie też propozycja najnowsza prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapowiedział, że jak republikanie utrzymają władzę w kongresie, to każdy dorosły Amerykanin dostanie po $5000.
0: Okej.
1: Okay. Można?
0: Cóż szkodzi obiecać? Powtórzmy to w ciągu kilkunastu minut.
1: No ale tu jest konkret. No.
0: W Radiu Pogoda, tak, jasne. Wiesława Frejmanówna przed nami. Za chwilę ucieczka z Sewilli. Uliczka w Sewilli. A najbliższe
1: wiadomości...
0: Już byś chciała
1: z tych Stanów uciekać?
0: Tak, a najbliższe wiadomości za 29 minut.

0: I Claire się zaśmiała. No właśnie, a propos dzieci. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. Wczoraj spotkałam przed bramą mojego domu moją sąsiadkę z piętra wyżej, która jest nauczycielką w klasach 1-3. No i pytam, co z tymi stołówkami? O co taka afera z tym jedzeniem dla dzieci? Ona mówi, pani Asiu, dzieci jedzą teraz bardzo ładnie, bo dziecko kotleta nie zje. Pulpecika, owszem, od czasu do czasu tak, ale dzieci to najchętniej jadłyby makaron, ryż i ziemniaki, najlepiej takie rozgniecione, żeby im tam trochę sosiku do tego dać i właściwie to tylko chcą jeść dzieci. No chyba, że nuggetsy albo parówki, ale tym dzieci, wiadomo, nie należy karmić, a przynajmniej nie codziennie. Więc mówi do mnie ta sąsiadka, pani Asiu, afera to jest tylko na Facebooku i wśród polityków. W szkołach żadnej afery nie ma, dzieci normalnie jedzą, normalnie dostają posiłki i jest wszystko normalnie. No więc ja bardzo dziękuję i przekazuję państwu to, czego się dowiedziałam wczoraj. Nie wierzmy wszystko, o czym czytamy w internecie. Taki jest z tego wniosek. Radio Pogoda, już za chwilę wrócimy do najpiękniejszych melodii. Maria Koterbska zaśpiewa Serduszko puka w rytmie czacza.
1: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy, klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Kaufland jest też.
19: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
21: Desnoran?
20: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
21: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak?
21: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
23: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: A Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Do końca tygodnia mają potrwać w Opolu prace drogowe na pasach lewoskrętu na wiadukcie na ulicy Ozimskiej w kierunku Choroszkiewicza. Chodzi o wymianę nawierzchni i pętli indukcyjnych, które obsługują sygnalizację świetlną. Do dyspozycji mamy przez cały czas jeden z pasów do jazdy w lewo. Uważajcie.
18: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Za 6 minut 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W różnych sprawach Państwo telefonują do Radia Pogoda 22 444 40 04. Jakie tam plany na dzisiaj?
1: W tej chwili zakasuję rękawy i idę skrobać mech pomiędzy kostką brukową. Oczywiście towarzyszą mi Wasze piosenki.
0: No bardzo się cieszymy. Wrócimy po 7 do tych piosenek. Edyta Geppert, Szukaj mnie, zaśpiewa, a Andrzej Dąbrowski, A ty się bracie nie denerwuj.
2: I no, w ogóle mam pomysł, żebyśmy grali dynamiczniejsze melodie o poranku,
0: tak
2: to
0: będzie.
2: Szybciej pani skończy.
0: Być może, ze spokojem.
2: Tak?
0: To się wszystko wyskrobie, okay. To się wszystko zrobi, nie ma co sobie wyrywać rękawów, na spokojnie. Co w wiadomościach za chwilę?
2: Między innymi Baby Boom.
0: Gdzie?
2: U kangurów.
0: Tak myślałam. Już za chwileczkę dowiemy się wszystkiego z wiadomości od Michała Pierzchały.
3: Autopromocja. Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudności.

0: wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Została ostatnia reklama.
11: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
13: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dużo atmosfery świątecznej będzie po godzinie 7 w pogodnym poranku. Proszę się nie dziwić, tylko po prostu nas posłuchać. Teraz wiadomości.
15: RCB ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Maszyniści szykują protest. Szczegóły mamy poznać jeszcze dzisiaj. Co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Za chwilę wyniki sondażu.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
14: Michał Pierzchała.
15: Osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego dostały SMS-owy alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. O poranku poderwane zostały myśliwce. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Zdaniem Trumpa Putin chce zawrzeć układ. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę. Jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Trump sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców ocenił, że jest to możliwe. Po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity, maszyniści szykują protest, powiedział Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jak dodał, szczegóły dotyczące formy protestu zostaną podane w najbliższych godzinach.
0: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy.
15: Jeśli pracownicy kolei zdecydują się na zorganizowanie protestu, to pasażerowie powinni spodziewać się sporych opóźnień pociągów. To potem, jak wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Niżej jedna spośród czterech najciężej rannych osób, chodzi o pasażerkę pociągu. Niestrzeżone przejazdy i nieprzestrzeganie przepisów. Eksperci zapytani przez naszych reporterów wskazywali takie właśnie przyczyny tych katastrof. Ich opinię zebrał Grzegorz Kozieł.
13: Powszechnym problemem jest nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych, mówił redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn Karol Tramer.
17: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
13: Rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski przypomina, że do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe, a to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych.
18: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze.
13: Dodam, że w nocy prokuratorzy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty.
15: Co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Baby Boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
14: Ale jakby coś, to z boksa dać potrafi. W Poznaniu pandy rude, w Warszawie kangury rude, no i rośnie nam następne pokolenie, przynajmniej w zoo.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona pokonała gładko Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1, a Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Jutro z samego rana wprowadzone mają zostać zmiany w organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Franciszkańskim. Na czas trwania jarmarku wyłączone z ruchu będą most zamkowy, ulica Minorytów i rynek na odcinku od skrzyżowania z Zamkową do Franciszkańskiej, a także Plac Wolności od Franciszkańskiej do Zwierzynieckiej i odcinek ulicy Mozarta.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
1: Temperatura nie przekroczy dzisiaj 20 stopni, tak wynika z prognoz. Może sięgnąć lokalnie na Opolszczyźnie 19 stopni w najcieplejszej porze dnia około godziny 14 czy 15, ale to wszystko, na co możemy liczyć. Sporo chmur w prognozach jeszcze w najbliższych godzinach, ale w ciągu dnia ma też pokazywać się słońce. Będzie też łagodnie wzmagać się wiatr, a jutro będzie chłodniej, do 16 stopni maksymalnie.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w czwartek, 10 września, 253 dzień roku. Do końca roku 112 dni, a do końca astronomicznego lata 12.
3: No nie, pada tam jeszcze?
2: Pada.
3: No zobacz, ja już prawie wyschłam, ale jeszcze nie zupełnie.
2: Nie, no ale tak bardzo zimno nie jest, 14 stopni.
3: Nie,
2: a no niebawem 15.
3: Szaleństwo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli Państwo szukają słońca i dobrego nastroju, u nas Państwo to wszystko znajdą. Edyta Geppert i Szukaj mnie teraz w Pogodnym poranku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A piłkarze świętują.
2: To z tej okazji Andrzej Dąbrowski zaśpiewał: a ty się brci, nie denerwuj. Ale piłkarze to mogą być nożni, ręczni, siatkowi, tak, koszykowi. Więc Zygmuncie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Piłkarza.
0: A bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o imieniny, to dziś składamy życzenia następującym osobom: Antoni, Franciszek, Izabela, Karol, Łukasz, Mikołaj, Monika, Sebastian, Piotr i Wiktor. Wszystkiego dobrego.
2: A co wydarzyło się lata temu, 50 lat temu, co się wydarzyło? Mm-hmm. Odbyła się premiera komedii filmowej Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy. Wcześniej był serial, później powstał, no, sukces oczywiście ogromny, później powstał film taki kinowy, no ale i ta opowieść nie mogła się obyć bez tych najważniejszych postaci.
3: Tato, a gdyby tak iść pod górę z szybkością jazdy w dół, to by się stało w miejscu, prawda?
4: Dziękuję. Bardzo dobre pytanie.
5: A, to pani.
4: Tak, dzień dobry.
5: Co pani tutaj robi?
4: Chwileczkę, złociutka. Pracuję. Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
2: Kocham, uwielbiam pasjami.
0: Jeszcze jedna data, rok 1945. Wtedy urodził się José Feliciano, portorykański kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, autor wielu najpiękniejszych melodii, między innymi tej właśnie. Feliz.

0: Tak.
1: Uwielbiam.
0: Tak, to
1: uwielbiam
0: jest
1: to.
0: Moja chyba ulubiona też piosenka świąteczna. Będziemy ją grać Państwu oczywiście w okolicach grudnia, gdzieś tam na początku stycznia, ale od tematów świątecznych nie uciekniemy, bo one już się pojawiają i taki temat pojawi się za kilkanaście minut, także w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę z nami zostać koniecznie. A za moment José Feliciano, no nie Feliz Navidad, zaśpiewa Light My Fire i to jest doskonała wersja.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Tak Państwu pięknie Skaldów zagraliśmy. 21 minut po godzinie 7. Za chwilę będą czerwone gitary i płoną góry, płoną lasy. Później będzie Mireille Mathieu, a później, proszę Państwa, jak tam przygotowania do świąt? Tak, tak.
1: Których
0: chodzi
1: świąt?
0: O te święta Bożego Narodzenia.
1: No to jeszcze, ja Ci powiem, parę dni zostało.
0: Nic nie szkodzi. Właśnie dostaliśmy tutaj messengerem od słuchaczki naszej pani Anny kilka zdjęć, najwyraźniej z marketu, wypełnionego no takimi produktami jak bombki, łańcuchy na choinkę, no i pytam...
1: Ale to może oni z zeszłego roku nie uprzątnęli.
0: Pytam pani Anny, czy to nowe zdjęcia, no. Na co pani Anna odpowiada: wczoraj cyknięte.
1: No
0: nie
1: tak,
0: bez
1: ale
0: kozery.
1: Wiesz, nie robili porządków i zostało.
0: Nie bez kozery pojawiają się takie rzeczy, pojawiają się także inne wiadomości na temat świąt, o czym za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Masz.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
6: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Adam, to dopiero około 22 będzie sobie można zaśpiewać. No, chyba, że to mój przypadek, to o 20.20 wtedy właśnie rzeczywiście padam. Mirej Matię przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 8. O atmosferze świąt mieliśmy sobie porozmawiać i porozmawiamy.
1: No, no właśnie, bo ja sobie przeglądam internet. Lubię czasami zajrzeć w różne miejsca, no nie tylko. Obserwuję stronę Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Tak?
1: No i właśnie teraz taki wpis się pojawił. Uwaga, cytuję. Kochani, właśnie mija pierwszy tydzień września. Za chwilę Wszystkich Świętych i ciemno o 16. Czy nieprzyjemnie będzie spędzić wieczór pośród lampek, zapachu korzennych przypraw i w cudownej atmosferze? Ruszamy z jarmarkiem 14 listopada. Rozpoczynamy odliczanie.
2: Nie, no ale to 14 listopada.
0: Ale, ale już rozpoczęte.
1: Piękna ilustracja w internecie. No normalnie, wiesz, jeszcze tylko Mikołaja tu brakuje.
0: Brawo, Targi Poznańskie. Serdecznie gratulujemy. Najważniejsze to zapowiadać się wcześniej. A propos trochę atmosfery świąt i tych zapachów korzennych przypraw, czy panowie wiedzą, że Iza, nasza z redakcji Przyjaciółka Kochana, zrobiła nam syrop dyniowy do kawy?
1: A bo my mówiliśmy o kawie dyniowej na początku tygodnia.
0: Właśnie, właśnie. No więc mamy ten syrop dyniowy. Możemy sobie robić tak zwany pumpkin spice latte. No i sprawdzimy to chyba,
2: dobra,
0: nie?
2: Dobra, dobra, popatrz na to.
0: No ty to tam tylko z mlekiem masz. A gdzie dynia w środku? A to jest śniadanie, nie do picia. No chyba żeby. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 8. Mamy najświeższe informacje z pierwszej ręki, proszę Państwa. Wiemy, gdzie jest Krutek i powiemy.
1: Zapraszamy już za chwilę w Pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Do końca tygodnia potrwać ma wymiana nawierzchni na pasach lewoskrętu na wiadukcie na ulicy Ozimskiej w kierunku Choroszkiewicza. Planowana jest również wymiana pętli indukcyjnych, które służą do sterowania sygnalizacją świetlną. Do dyspozycji kierowców przez cały czas jest jeden z pasów do jazdy w lewo. W porannym szczycie uważać trzeba szczególnie.
16: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: A Krutek to ma u nas plus. I to jeszcze jaki? I to od ilu lat? Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 8. Mamy najświeższe informacje od Mazurskiego Parku Krajobrazowego na temat naszego ulubionego
1: Bociana, który ma na imię Krutek, ponieważ jest z Krutyni.
0: No właśnie. Wystartował w sierpniu z Polski w kierunku Afryki. No, a teraz przebywa niedaleko Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj w Egipcie. Sharm el-Sheikh, miejscowość wypoczynkowa. No
2: to dobrze kombinuje, bo teraz we wrześniu jest taniej.
1: Ciekawe, czy na all-inclusive jest.
0: Ale wiecie co, Krutek zna te okolice. W ubiegłym roku też się tam wybrał. Powód jest jeden. Okazuje się, że tam jest sortownia odpadów i oczyszczalnia ścieków.
1: No mówiłam, że all inclusive.
0: Czyli ma darmową wyżerkę.
1: A jak?
0: Otwarte stawy stabilizacyjne, czyli takie zbiorniki wodne oczyszczalni przyciągają bardzo liczne gatunki ptaków wędrownych, między innymi właśnie bociany. Krutek wie, że tam jest papu, jest to zjeść.
1: No i odrobina słodkiej wody, chociaż tak, może wody tak, to za tak, dużo. Odrobina słodkiego płynu.
0: Ale nie wiadomo, czy tam zostanie, będziemy śledzić sprawę.
1: Oczywiście, że tak. Proszę nas słuchać i ewentualnie na Facebooku obserwować Mazurski Park Krajobrazowy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Andrzeje Dwaj, Zaucha i Sikorowski teraz.

0: Za 5 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Tak tylko przypominamy, że w tym tygodniu jest zagraniczna piątka, do której zgłaszają się Państwo przez naszą stronę www.radiopogoda.pl. W formularzu wpisują Państwo, piszą marzenie. Państwo coś o podróży marzeń i mogą Państwo zdobyć tłumacz na ponad 100 języków, a także 500 zł na drobne wydatki w tej wymarzonej podróży. To wszystko odbędzie się po godzinie 8 w Radiu Pogoda, ale wcześniej będą wiadomości.
1: A w nich temat, który na pewno spodoba się Zygmuntowi, tobie i myślę, że wielu z Państwa też, którzy kibicują biało-czerwonym, ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy.
2: No, toś mnie zaskoczył, naprawdę zaraz spadnę z tego krzesła chyba tutaj.
1: To jak spadniesz, to powiemy w wiadomościach też.
0: Proszę Państwa, obiecujemy, że nagramy to łup i pokażemy w internecie. Wiadomości za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
12: Zawsze.
11: Colin. Dlaczego pokój się kurczy?
12: Bo szczęście jest za duże.
11: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
12: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
19: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami, jak zawsze po ósmej, także i dzisiaj. A teraz wiadomości.
20: Maszyniści zapowiadają protest. Możliwe, że jutro będą duże utrudnienia na kolei. SMS-owe alerty RCB wysłane osobom w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Po południu mecz Polska-Portugalia.
21: Radio Pogoda.
2: Wiadomości o 8.
19: Michał Piszchała.
20: Maszyniści będą protestować i choć szczegóły mamy poznać w najbliższych godzinach, to już wiadomo, że strajk planowany jest na jutro i że wtedy pasażerowie mogą spodziewać się dużych utrudnień. Protest ma związek z wczorajszym wypadkiem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka uderzyła na przejeździe w pociąg Intercity.
21: To, że doszło do katastrofy kolejowej i że są ofiary, to dla nas nie jest jakieś zaskoczenie z uwagi na to, że o tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
20: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu, a 4 osoby są w ciężkim stanie. Pędzące przez przejazd tiry, tak mieszkańcy Sokolników Suchych mówią o tym, co dotąd działo się na przejeździe, na którym wczoraj doszło do tragedii.
22: Miejsce robi wrażenie przytłaczające, tak? Pociąg i ciężarówka są zniszczone w takim stopniu, jak mnie nie widziałem jeszcze, tak z bliska takiego zderzenia.
23: Jest tu kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
24: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
25: Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej. Kiedyś było tu stop.
20: Do wypadku w Sokolnikach Suchych odniósł się wczoraj premier Donald Tusk. Podkreślił, że ta katastrofa kolejowa pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd. Władze Ukrainy ogłosiły alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem, jak już podawaliśmy w wiadomościach, alert wydało Polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-owe powiadomienie otrzymały osoby przebywające na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dzisiaj z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
26: Sport to jest tylko sport. Niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
20: Początek dzisiejszego meczu Polska-Portugalia o 15.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Inwestycja na ulicy Teligi w Opolu powoli zbliża się do końca, podaje Miejski Zarząd Dróg. Ruszyło układanie ostatniej warstwy masy bitumicznej na drodze dla rowerów. W przyszłym tygodniu ma się odbyć układanie asfaltu na jezdni. Te działania planowane są na poniedziałek i wtorek, tuż po weekendzie.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Przeważnie pochmurno będzie dzisiaj na Opolszczyźnie, ale na słoneczne chwile też możemy liczyć. Temperatura jednak nie przekroczy 20 stopni. Może sięgnie 19 stopni dzisiaj maksymalnie w Opolu około godziny 14 czy 15. Jeśli chodzi o chłodzenie, to jeszcze nie koniec. Jutro będzie w granicach 16 stopni maksymalnie i w prognozach na jutro mamy jeszcze deszcz.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 10 września. Mamy 253 dzień roku. Do końca roku 112 dni. Wschód słońca dziś był 2 minuty po godzinie 6. Zachód będzie o 19:03, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 19 minut.
2: Za jakieś 25 minut zaprosimy Państwa i zabierzemy Państwa na terapię. Będzie to terapia.
1: A co nam dolega?
2: Jesteśmy niespokojni, nadpobudliwi, aha, nie możemy się skoncentrować, nie możemy spać, denerwujemy się. No, tak. To będzie terapia właśnie dla wszystkich. Oddychamy spokojniej, słuchamy Zdzisławy Sośnickiej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: A dzisiaj postanowiliśmy zatelefonować do bardzo szlachetnego pana Przemysława. Dzień dobry, panie Przemku.
4: Dzień dobry.
3: A gdzie był pan w tym roku na wakacjach?
4: Ja byłem w polskich górach, w Tatrach i w Turcji.
3: Ale czad.
0: A gdzie by pan chciał być?
4: A chciałbym być we Francji, dokładnie w Marsylii. Nie wiem, czy już opowiedzieć z kim.
3: No tak, tak, właśnie tak.
4: To tak, chciałbym zabrać tą moją teściową, która już niedługo będzie miała tam takiego przyszywanego wnuka, bo zięcia wnuczki. Mhm. A ten wnuczek z kolei nie mówi po polsku i ta mała, duża w sumie nagroda od państwa bardzo pomogła w rozmowie.
0: Oj, to się... trzymamy kciuki, żeby się udało.
3: I tu się przydaje tłumacz, translator Wasco M4, który właśnie pan od nas dostaje. Także może pan po tym konkursie zadzwonić do teściowej i powiedzieć: mamulka, mamy to, będziesz gadać z przyszłym wnuczkiem.
0: A jeszcze może będzie super. 5 stówek. Dlatego,
4: super,
0: że
4: super, bardzo mi miło.
0: Nagroda to takie, wie pan, kieszonkowe. 500, niezłe kieszonkowe. Przypominamy zasady. Za chwilę pan się dowie, o który kraj będziemy pytać. Tam będzie 5 kategorii, 30 sekund. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Panie Przemku, to co, zaczynamy?
4: Zaczynamy.
0: Teraz kraj.
3: Dostaje pan, proszę pana, jeden z najpiękniejszych krajów na świecie. Podobno wszystko z tego kraju pochodzi, a w każdym razie mieszkańcy tego kraju twierdzą, że nie, to nasze. Tak, to też nasze. To też nasze. Chodzi o Grecję, proszę pana. Był pan kiedyś?
4: Jeszcze nie, ale tak nadrobić.
0: Tak jest. I teraz 5 kategorii, 30 sekund. Możemy zaczynać?
4: Możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas start. Wyspa.
3: W Grecji. To może dalej?
0: Potrawa.
3: Z Grecji.
4: Gyro.
0: Mhm. Tak. Zabytek.
4: No, ojejku.
0: Góra, no tam. Bogowie.
4: Partenon?
0: No nie, tak, taniec.
4: Taniec.
3: Zorba. Czas się skończył,
4: Zorba.
3: Niestety.
4: A wyspa Kreta. Ale...
0: wyspa Kreta.
3: Grecja ma jakieś 6 tysięcy wysp. Zamieszkały
4: tak
3: jakieś 3 tysiące.
4: Ciężko było wybrać.
3: Bardzo ciężko, także rozumiemy to rozchwianie lekkie. No cóż, 5 stówek nie dla pana, ale za to translator Wasco, naprawdę fajna nagroda, którą zresztą bardzo szlachetnie będzie się pan dzielił z teściową, więc serdecznie gratulujemy. Dziękujemy,
4: bardzo
3: że pan
4: dziękuję.
3: Do nas napisał i wziął udział w tej zabawie i do usłyszenia. I jeszcze jutro taka zabawa jak zagraniczna piątka. O jakie państwo będziemy pytać? O jaki kraj? I jutro się państwo dowiedzą.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
1: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: 22 minuty po godzinie 8. Marla Radowicz z Markiem Grechu, tą by zabrali nas do gaju. Tak, będziemy w lesie już za kilka minut, ale najpierw sprawy, które należy wyjaśnić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie Padam, Padam, którą śpiewa i śpiewała Edith Piaf, a nie Mireille Mathieu, jak powiedziała pani Kruk, to już jest druga taka pomyłka. Proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
2: Zwracamy i wyjaśniamy.
0: Ja już chyba drugi raz wyjaśniam szanownej pani, że akurat ta wersja, która zabrzmiała w Radiu Pogoda, to była wersja tej piosenki w wykonaniu Mireille Mathieu. Zresztą śpiewają przepięknie. Nie tylko Edith Piaf śpiewa tę piosenkę na antenie
2: wcześniej,
0: radia.
2: Wcześniej śpiewa,
0: ale na antenie radia Pogoda, tak. Po prostu są różne wersje i to akurat była wersja w wykonaniu Mireille Mathieu. Więc bardzo serdecznie panią pozdrawiam i mam nadzieję, że wyjaśnione.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: kiedy budzę się rano. No mamy nadzieję, że kiedy się Państwo budzą rano i włączą Radio Pogoda, to już mają dobry nastrój, chociaż nie zawsze tak jest. Czasem z nosem na kwinta już się budzimy i co z tym zrobić. Nieraz mówiliśmy o tym, żeby iść do lasu, między drzewa, bo to naprawdę leczy naszą duszę. A jak dusza jest zdrowa, to i ciało jest zdrowe. Mówimy o tym nie bez kozery, ponieważ kolejny już las, tym razem las w sercu Portugalii, otrzymał certyfikat lasu terapeutycznego. To pierwszy las, taki las na Półwyspie Iberyjskim, ale dopiero czwarty na świecie. Taki las musi spełniać standardy dotyczące m.in. hałasu, czyli żadnych dróg w pobliżu, jakości powietrza, czyli żadnych tam takich miast, powiedzmy, w pobliżu, tras i przestrzeni do relaksu. Mało tego, w takim lesie są wykwalifikowani terapeuci i prowadzą terapię leśną, czyli namawiają do tego, żeby się przytulać do drzew i siedzieć w ciszy bez telefonów komórkowych, wtedy się uspokoimy. Mało tego, do takiego lasu dostaje się receptę, normalnie skierowanie jak do sanatorium od własnego lekarza rodzinnego.
1: Słuchaj, a nasza Puszcza Białowieska by się nie nadawała?
0: Myślę, że tak.
1: I żubry w roli terapeutów?
0: Myślę, że tak. To mogłaby być bardzo szybka terapia. Gdyby żubry były lekko poddenerwowane zamiast nas. Także proszę Państwa, jeżeli las jest przepisywany na receptę, to znaczy, że leczy. Więc jeżeli Państwo jakoś tam mają tak nie za bardzo troszkę pod górkę z nastrojem, to proszę po prostu wybrać się gdzieś tam między drzewa. No w miarę możliwości oczywiście w lesie, to sobie nie możemy pozwolić na puszczę. Ale pozwólmy sobie na najpiękniejsze melodie, także Joda Sen, L'Etendien już teraz. A za chwilę Stan Borys i Bizony. Radio Pogoda.
2: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: spacer dziką plażą, stan Borys i bizony. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 9. Nie tak dawno stan Borys był gościem w Alei Sław u Tamary Pawlik-Lipskiej po godzinie 18. Gdyby chcieli Państwo posłuchać jeszcze raz tej rozmowy, to jest oczywiście w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl. A dziś kolej kolejnego gościa. Tamaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem będzie Grażyna Brodzińska. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiały nie tylko o śpiewaniu i graniu i tańczeniu, ale i o sukniach.
2: I o sukniach i o miłości do mojego zawodu.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie po 18.
2: Do usłyszenia.
3: Pięknie. Z gracją, z klasą.
0: I sopranem.
3: I sopranem.
0: Zapraszamy serdecznie pani Grażyna Brodzińska. Dzisiaj gościem Radia Pogoda po godzinie 18 w Alei Sław.
4: Autopromocja.
5: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
0: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
6: Wspomnienia, które bawią.
7: Popołudnia spędzane na rozmowie.
8: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
9: I wieczory pełne gwiazd.
5: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
10: Już tu są.
4: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert dalej masz.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Czyta lektor AI.

0: akcją tylko 3,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Będą utrudnienia dla kierowców w centrum Opola, to w związku z jarmarkiem franciszkańskim, który będzie odbywać się w sobotę i niedzielę. Już od jutrzejszego poranka zamknięte dla ruchu będą ulice Zamkowa, Zwierzyniecka, Mozarta, Plac Wolności i Most Zamkowy. Utrudnienia związane z jarmarkiem potrwają do poniedziałkowego popołudnia.
12: Radio Pogoda, 104,1 FM.

0: 6 minut i będzie godzina 9. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co tam w wiadomościach za chwilkę, Michale?
1: Temat, który często przewija się przez pogodny poranek w Radiu Pogoda, czyli o jedzeniu będziemy mówić. Zajrzymy do szkolnych stołówek.
0: Bardzo
1: i
0: fajnie.
1: Zapytamy u źródła, czy dzieciom smakuje. I co kucharki sądzą o tych nowych wytycznych?
0: Chodzi o nową dietę, o którą więcej hałasu niż to w ogóle wszystko warte. Ja już dzisiaj mówiłam, ale powtórzę Państwu, gdyby Państwo spali tam po godzinie 6 jeszcze. Wczoraj sąsiadkę spotkałam, która jest nauczycielką i w klasach 1-3 i powiedziała mi wyraźnie, dzieci, gdyby mogły, to by jadły tylko ryż, makaron i rozgniecione ziemniaki. I to właściwie już by wystarczyło. No frytek nikt dziecku w szkole nie da, bo to jednak jest skrajnie niezdrowe.
2: Bo dzieci to lubią, frytki,
0: no,
2: ja
0: lubię.
2: Wiem.
0: Tylko jacy później będą dorośli.
1: Pogodny poranek. Zdrowo, bo z pomidorami, z ketchupem znaczy.
3: Autopromocja. Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak tę zabawę poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
0: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
5: Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,90.

0: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
7: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
7: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
7: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
7: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
7: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
7: Więcej na www.visit-dresden-elbland.com.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O senioraliach w Warszawie sobie porozmawiamy po godzinie 9:00 i to będzie bardzo przyjemna rozmowa, znaczy bardzo przyjemna wiadomość dla Państwa. Teraz wiadomości.
3: Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły działanie. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. SOR szpitala w Zielonej Górze oblężony. W mieście trwa winobranie. Coraz większe emocje wokół nowych zasad żywienia w szkołach i przedszkolach.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
2: Michał Pierzchała.
3: Zakończył się atak Rosji na Ukrainę, w związku z którym rozesłane zostały o poranku alerty RCB do osób przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że obecnie nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły działanie. W Sokolnikach Suchych trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. Dotarły tam dwa tzw. pociągi ratunkowe kolejowego ratownictwa technicznego. Są wyposażone m.in. w żurawie, pojazdy gąsienicowe z dźwigami czy sprzęt do wkolejania. To operacja, która z pewnością potrwa wiele godzin. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
5: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
6: No to tu tanio przy tym.
5: No nie jest tanio, ale
6: znośnie.
5: Ale znośnie.
7: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
6: Co pan wtedy zrobi?
7: Będę płakał. Ale tankował.
3: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. SOR szpitala w Zielonej Górze mierzy się z masowym wzrostem liczby pacjentów w związku z trwającym w mieście winobraniem. W weekend otwarcie na oddział ratunkowy szpitala uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, w tym 25 w stanie upojenia alkoholowego. W związku z winobraniem zwiększony jest personel SOR-u i liczba łóżek na oddziale, mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak. Dodaje, że niektórzy pijani pacjenci wcale nie wymagają pomocy medycznej.
8: Jeżeli pacjent nawet przez policję jest zatrzymywany i ma na przykład około 3 promili, to on musi być odstawiony na SOR, nawet jeżeli nic mu nie jest poza tym, że po prostu przesadził z ilością alkoholu.
3: Na taki pacjent zajmuje lekarze i miejsce innej, bardziej potrzebującej osobie. Lecznica spodziewa się znacznego wzrostu liczby pijanych pacjentów również w ostatnich dniach imprezy. To drugi tydzień szkoły i coraz większe emocje wokół nowych zasad żywienia w szkołach i przedszkolach. Od 1 września musi być bardziej zdrowo, czyli m.in. mniej mięsa, ale też soli, tłuszczu czy cukru, a więcej warzyw. Czy dzieciom to smakuje? Dopytywaliśmy w jednej z łódzkich podstawówek.
9: Bardzo mi smakuje, nie czuję za bardzo różnicy. Wydaje mi się, że to fajnie, że mamy coś zdrowszego.
10: Z której jesteście klasy?
9: 7B.
11: Dobre są, ale za mało soli jest w tych jedzeniach.
10: Zjadasz do końca, czy zostawiasz?
11: Nie no, zjadam do końca, jeżeli jestem głodny, no to nawet i to zjem.
12: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
13: Ma pani same warzywa podać dzieciom. Trzeba je jakoś odpowiednio doprawić. Czy to jest wyzwanie, żeby to smakowało?
12: No, trzeba tak próbować. Tyle razy próbować, żeby to było dobre. Są dzieci, które jedzą mało, a są dzieci, które proszą dokładkę.
13: Są jakieś zwroty?
12: O, no są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
13: Czy zdarzyło się, że jakiś rodzic przyszedł z pretensjami, że dziecku nie smakuje jedzenie?
12: Proszę pana, na razie nie.
13: Pani odpukała?
3: No, odpukacie w stół, no bo tak rozbijania kotletów to tak coraz rzadziej.
2: Nie słychać tego. Życzymy oczywiście Państwu i dzieciom wszystkim i młodzieży smacznego. Jeden z słuchaczy zatelefonował do nas i powiedział, że wnuczka z 7 klasy w pierwszy dzień szkoły na stołówce dostała soczewicę i też nie chciała jeść. Ale pamiętajmy, że zdrowe odżywianie zaczyna się w domu.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jelena Rybakina zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Stanie się tak, bo Kazaszka awansowała do półfinału US Open. Pokonała Chinkę Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i ostatecznie pokonała Mirę Andrijewą. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15:00.

0: Pogoda.
1: Zachodnia Polska dzisiaj z większym zachmurzeniem, przejaśnienia na wschodzie, a w drugiej części dnia nawet rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie równe 1000 hektopaskali i będzie rosło.
0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 9:05, dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 10 września. Mamy 253 dzień roku. Imieniny obchodzą Antoni, Franciszek, Izabela, Karol, Łukasz, Mikołaj, Monika, Sebastian, Piotr i Wiktor.
3: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj dzień piłkarza, więc zapraszamy na trening po prostu. No i proszę bardzo, co się stało? Nasz słuchacz powiedział o tej soczewicy, ja to powtórzyłam i nabrałam ochoty. Czyli pomysł na obiad jest, już bym zjadła. Bo uwielbiam w sosie pomidorowym. 5 minut po godzinie 9:00, pogodny poranek.

0: A może by tak naleśniki jednak? Nie, zostanę przy soczewicy. Ale naleśniki, bo Alicja Majewska tam być kobietą z 77 roku. Jest 10:30 po 9:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo pytają, a my odpowiadamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam zapytać o ten Dzień Seniora. Czy on co roku odbywa się 12 września? Mieszkam na Wybrzeżu, bym chciała się wybrać, ale niestety 13 ma moja wnuczka urodziny i zawsze muszę robić dla niej tort, więc na 12 mi nie pasuje. Czy są inne daty? Dziękuję.
2: To jest tak, że Dni Seniora w Warszawie trwają bardzo długo. Wydarzeń jest mnóstwo. Mamy cały taki informator. Można wejść na stronę internetową i sobie sprawdzić, co się dzieje. Natomiast inauguracja Dni Seniora, i to jest nieodwołalne, w tym roku, jest 12 września, koniec, kropka.
0: Ponieważ jest to sobota, ale to nie zawsze jest tego samego dnia. Ja zajrzałam do przyszłości troszkę. W przyszłym roku ten drugi weekend września, bo to przeważnie jest w takim terminie, to jest 11 i 12, czyli 11 w sobotę być może będą wtedy właśnie inauguracja warszawskich Dni Seniora i być może właśnie wtedy będzie ta impreza z Radiem Pogoda, naszą pogodną potańcówką, konkursami, kolorowym korowodem. Być może. Będziemy o tym oczywiście informować. Natomiast nie jest to data stała, tylko zależy, jak w pierwszej połowie września przypada któraś tam sobota. Mamy nadzieję, że się zobaczymy z panią w przyszłym roku, a z państwem widzimy się w tym roku właśnie w najbliższą sobotę, czyli 12 na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury, a jeżeli państwo mają ochotę zacząć imprezę nieco wcześniej, o 12 z Placu Bankowego będzie przywitanie seniorów, oddanie kluczy do miasta przez pana prezydenta, no i oczywiście kolorowy korowód już na miejsce akcji. Fajnie będzie, zapraszamy!

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją do...

serce moje się nim da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

0: 17 minut po godzinie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Już co nieco dzisiaj mówiliśmy o Poznaniu, dlatego że Poznań już zachęca do odwiedzania jarmarku bożonarodzeniowego, który rozpoczyna się dopiero w połowie listopada, ale już są zapowiedzi. Natomiast mogą Państwo wygrać dzisiaj po godzinie 16:30 w konkursie Daję Słowo w Radiu Pogoda bilety na Retro Moto Show w Poznaniu, które odbędzie się oczywiście odpowiednio wcześniej.
1: Gdy... A to na targach będzie?
0: Taka właśnie impreza. Proszę słuchać i wygrywać. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast za kilka minut jedziemy do Krakowa.
1: Przepraszam, że ci przerywam. Proszę Państwa, to jest naprawdę wiadomość niesłychana. W Krakowie szykuje się rewolucja.
0: No i dlatego my też tam będziemy za chwilę.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Reklama.

0: Edward Baranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9.30. Rynek główny w Krakowie. Z czym ci się kojarzy?
1: Z czym mi się kojarzy? Kojarzy mi się z brzydką fontanną, którą chyba zresztą rozmontowują, bo ona była nieczynna od dłuższego czasu. Z dorożkami mi się kojarzy. Dalej. No i z wszechobecną betonozą, niestety, muszę
0: tak jest,
1: to stwierdzić.
0: Płyty, kamienie, sukiennice tam jeszcze występują.
1: No to jest jedyny cień.
0: I słuchaj. Szykuje się rewolucja, bo proszę Państwa, po latach dominacji kamienia, utwardzonej nawierzchni, ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych placów w Polsce ma odzyskać część dawnej zieleni.
1: O!
0: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na realizację projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym.
1: Jestem w szoku.
0: Wiesz co, i to już nie tylko koncepcja, jest pozwolenie na budowę. Dokumentację przygotowali specjaliści z Politechniki Krakowskiej.
1: No tak, żeby te drzewa tam chciały rosnąć
0: jest
1: jeszcze.
0: No właśnie, za chwilę o tym powiem. Jest akceptacja służb konserwatorskich, no bo konserwator tam musiał wyrazić zgodę. Nowe drzewa pojawią się między innymi w sąsiedztwie Kościoła Świętego Wojciecha, wieży ratuszowej, fontanny, wzdłuż Pierzei po zachodniej stronie rynku. No i ten projekt jest naprawdę całościowy, dlatego że to nie tylko dziury tam powstaną w tej nawierzchni, pod powierzchnią rynku. Powstanie specjalna infrastruktura, która zapewni drzewom wodę, powietrze, miejsce potrzebne do rozwoju korzeni.
1: Fantastyczne! Rewelacja. Ja już się widzę na ławeczce pod tym drzewem w cieniu na krakowskim rynku. Do Krakowa jeszcze będziemy dla Państwa oczywiście wracać na pewno. To cieszą takie informacje zawsze. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 10:00.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 10. Tutaj śpiewała Edith Piaf.
1: Tak.
0: Swój szlagierowy numer absolutnie. Milord, 59 rok, proszę sobie wyobrazić. Ewa Śnieżanka zaśpiewa, że świat się na tym nie kończy. Urszula Sipińska, że szalala, zabawa trwa i tego właśnie Państwu życzymy, żeby się Państwo dobrze bawili z Radiem Pogoda i z najpiękniejszymi melodiami przez cały dzień. Dzisiaj dzień piłkarza. Pytanie mam do Ciebie, Zygmuncie.
1: Bardzo proszę.
0: Czy Ty dzisiaj trenujesz piłkę?
1: Nie, dziś dopinguję naszych zawodników, którzy o godzinie 15 w Mistrzostwach Europy będą grać z Portugalią.
0: Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. My zapraszamy Państwa do kibicowania, czyli jednak piłeczka będzie.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski, jestem. Szewczyk,
4: obecny.
3: Ziętarski, Ziętarski.
5: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
12: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
13: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.

Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Dominique.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10, Piotr Sporakowski.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, z dobrymi informacjami.
1: O pogodzie?
0: Nie pada.
1: Słoneczko świeci.
2: Naprawdę? Wow. Bo myśmy dzisiaj zmokli. Aha. Najpierw ja, później Zygmunt.
1: No, to jak tylko przestaliście mówić o tym, że pada, to zaczęło się rozpogadzać. I teraz
2: czyli
1: już
2: tak to
1: jest
2: działa.
1: Słoneczko.
2: Dobrze.
0: To już wiemy na przyszłość.
2: Nawet jak zmokniemy, to będziemy mówić, że pięknie świeci
1: że
2: słońce.
1: Że się przejaśnia.
2: Prawda czasu, prawda ekranu. Prawda radia po 10:00. Piotr Sworakowski, proszę zostać z nami koniecznie.
1: Prawda.
2: Prawda. Do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: Bye.

0: swojej sypialni ostatnio wieje chłodem. Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Reklama.
6: Przeboje i jednocześnie najpiękniejsze melodie Nila Diamonda, Sweet Caroline i grupy 2+1 Czerwone Słoneczko. Usłyszymy w Radiu Pogoda za chwilkę, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
7: Wiadomości z Opola.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Są wyniki ekspertyzy przedmiotów należących do zatrzymanego 19-latka podejrzanego o zabicie mieszkanki Kędzierzyna Koźla, pisze Gazeta Wyborcza. Na młotku znalezionym w jego plecaku potwierdzono ślady DNA kobiety. Zatrzymany nastolatek przyznał się do morderstwa w Kędzierzynie Koźlu, ale też do ataku na przypadkowo spotkanego w Opolu mężczyznę. Ranny od lipca nie odzyskał przytomności. Będzie w Opolu alternatywa dla elektrycznych hulajnóg. Za 2 tygodnie zostanie uruchomiona sieć miejskich rowerów. Pojawią się również elektryki, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
9: Pierwsze 20 minut będzie darmowe. Jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.
8: Miejskich rowerów będzie 200. Będzie można je wypożyczać w 12 różnych punktach stacjonarnych i zostawiać w kilkudziesięciu wygodnych miejscach. A już w niedzielę po raz 6 ulicami Opola przejedzie rajd rowerowy między 11 a 13. W niedzielę właśnie włączone z ruchu będą m.in. ulice Oleska, Piastowska czy 1 Maja. Może czas przesiąść się na rower, bo paliwa coraz droższe. Ten temat u nas za godzinę.
7: Radio Pogoda. 104,1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
7: Pogoda w Opolu.
8: Jeśli chodzi o temperaturę, to 19 stopni to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć w Opolu i regionie około godziny 14. Pewnie tyle właśnie będą pokazywać opolskie termometry. Mają przeważać też chmury w najbliższych godzinach, twierdzą synoptycy, choć raczej nie powinno padać. Deszcz pojawi się jutro w regionie i będzie też jutro chłodniej, tylko 15 stopni maksymalnie na Opolszczyźnie. Co do prognoz na weekend, znów ma się trochę ocieplić.
7: Radio Pogoda, 104,1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
6: No tak, to chyba z upałami w tym roku już mamy spokój. Nadeszły dni bardziej pochmurne, czasem deszczowe i chłodniejsze, więc od dziś Radio Pogoda gra rozchmurzająco, przeciwdeszczowo, albo ocieplająco, albo może otulająco. Proszę sobie wybrać, który z tych sposobów Państwu pasuje i korzystać z najpiękniejszych melodii zgodnie z zapotrzebowaniem. Przed nami właśnie kilka takich piosenek, najpierw na słodko, potem słonecznie, a później jeszcze ocieplająco. A teraz chyba proste pytanie. Śpiew którego ptaszka podoba się Państwu najbardziej? Piotr Sworakowski, dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sworakowski.

Wodeckiej wspomnienie wakacji roku 85, no to skoro jesteśmy przy tematach przyjemnych, będzie o śpiewie ptaków. Badacze z Uniwersytetu w niemieckiej Tybindze urządzili swoistą listę przebojów ptasich śpiewów. Pewnej liczbie osób, niemałej zresztą, przedstawiono listę ponad 100 ptasich śpiewaków i poproszono o ich ocenę. A potem porównano te śpiewy ze sobą, szukając podobieństw i różnic, i z tych porównań wyszło im, że ludziom podoba się śpiew ptaków, który jest zróżnicowany, niezbyt cichy, ale też nie za głośny i taki, który omija zakres częstotliwości drażniący nasze uszy. Jeżeli chodzi o konkrety, najbardziej podobał się śpiew kosa. Tak, to ten, który najczęściej hałasuje wiosną od wczesnego poranka. Na drugim miejscu tej listy znalazł się śpiew piecuszka. A na trzecim głos gajówki. Przyznam, że moje niewprawne ucho słyszy w tych śpiewach same podobieństwa. A gdzie śpiew słowika? Proszę sobie wyobrazić, że słowik znalazł się na 8 miejscu tego zestawienia dopiero, a kukułka na 15. 22 444 4004. Jestem ciekaw, które z ptasich śpiewów Państwu się najbardziej podobają i czy podoba się Państwu takie zestawienie, w którym śpiew kosa znacznie wyprzedza śpiew słowika.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Beautiful Sunday i Daniel Boone, to on zaśpiewał nam o pięknej niedzieli, dniu, który zawsze jest piękny, kiedy jest przed nami. A potem to różnie bywa, bo niektórym piękno niedzieli psuje poniedziałek. Jestem przekonany, że to nie jest nasz przypadek, choćby dlatego, że dziś czwartek, a nie sobota. Gdyby to była sobota albo niedziela, na moim miejscu siedziałby Robert Janowski i zajmowałby się przekazywaniem życzeń oraz pozdrowień od Państwa dla Państwa. A jeżeli chcą Państwo komuś przekazać kilka dobrych słów przez Radio Pogoda, wystarczy skorzystać z formularza koncertu życzeń na stronie radiopogoda.pl albo po prostu zadzwonić do Radia Pogoda pod znany Państwu numer i przekazać swoje życzenia naszemu pogodnemu, automatycznemu sekretarzowi wraz ze swoim imieniem i numerem telefonu. Nasz numer telefonu, tak gwoli przypomnienia, 22 444 4004.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm. Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

To była bardzo smutna piosenka retro grupy Pod Budą, co daje niemal pewność, że kolejne piosenki będą już w bardziej pogodnym nastroju. Ale zanim je usłyszymy, zajmę Państwu chwilkę odliczaniem. Dzisiaj to będzie tylko odliczanie do inauguracji warszawskich Dni Seniora, do początku tego wydarzenia, czyli do przekazania seniorom kluczy do miasta przez władze Warszawy w samo sobotnie południe. Zostało niemal dokładnie 49,5 godziny, jeżeli wszystko rozpocznie się punktualnie, bo to przekazanie kluczy, jak już mówiłem, jest zaplanowane na sobotnie południe, na Placu Bankowym w Warszawie. Potem pogodny korowód seniorów i wszystkich, którzy mają ochotę wziąć w nim udział, przejdzie ulicami Warszawy pod Pałac Kultury i Nauki na Plac Centralny, znajdujący się między Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. I tam już będzie trwać, albo właściwie zacznie się dopiero, no ale myślę, że już stoiska będą w gotowości. Zacznie się jarmark międzypokoleniowy, tam też Radio Pogoda będzie mieć swoje studio, z którego usłyszą Państwo nasz sobotni program. Między innymi Świnki 3 zapowiedziały swoją obecność, ale na scenie też się będzie sporo działo. Najpierw koncert Budki Suflera z Jackiem Kawalcem w roli solisty, to o 13:00. Godzinę później największe warszawskie międzypokoleniowe karaoke, czyli zabawa dla tych, którzy chcą zaśpiewać którąś z najpiękniejszych melodii. A o wszystkim ze sceny będą Państwo mówili nasi poranni prowadzący Asia Kruk i Zygmunt Heiser, którzy zaproszą Państwa potem na potańcówkę z Radiem Pogoda. To będzie tak, ta potańcówka zacznie się mniej więcej o 15:30 i ona będzie takim symbolicznym pożegnaniem lata. Lato razem z Pogodą powiedzieli, że stawią się przed Pałacem Kultury. My w Radiu Pogoda mamy nadzieję, że i Państwa nie zabraknie wśród uczestników tej inauguracji warszawskich Dni Seniora i zarazem pożegnania lata, bo to nie wiek się liczy, tylko chęć spotkania. We mnie na przykład ona jest ogromna.

0: Ta piosenka Beatlesów z 1963 roku miała szansę na to, by już w dniu wydania jej na singlu znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, a to było pod koniec listopada tamtego roku. Tak się nie stało, a wszystkiemu byli winni sami Beatlesi, bo to ich poprzedni przebój, She Loves You, okopał się na pierwszym miejscu. Ale jak mówi przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze. Piosenka I Wanna Hold Your Hand tydzień później wdarła się na szczyt listy przebojów i została tam aż do świąt Bożego Narodzenia. 63 lata temu. Za chwilkę w Radiu Pogoda przeboje Jacka Lecha, grupy Respekt i Zdzisławy Sośnickiej.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

0: informacje.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej

0: premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Została ostatnia reklama.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
9: Hanna Banaszak zaśpiewa za chwilkę piosenkę Żegnaj kotku, a potem usłyszymy zespół The Temptations w piosence My Girl. Wszystko pięknie zabrzmi w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
0: Wiadomości z Opola.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o 36 groszy olej napędowy i mamy nowe rekordy, a będzie drożej o grosz czy dwa każdego dnia. Mówi Jakub Bogucki, analityk portalu epetrol.pl.
11: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać, natomiast no jeszcze do tego w średniej ogólnopolskiej na szczęście trochę nam brakuje.
10: 95 też droga, 7 zł 44 grosze średnio w województwie opolskim, wylicza portal Autocentrum. Teraz inne liczby. Blisko 300 gramów gotowego suszu marihuany i 4 sadzonki konopi zabezpieczyli kryminalni z Ozimka w szklarni 45-letniego mieszkańca gminy. Nielegalną uprawę ukrył pomiędzy pomidorami. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu 10 lat więzienia. Na koniec przyjemniejszy temat. Znany jest już termin oficjalnego odsłonięcia kolejnego muzycznego muralu w Opolu z wizerunkiem Maryli Rodowicz. Nastąpi to w najbliższy poniedziałek. Artystka będzie obecna osobiście. Ja wracam za godzinę z informacjami na temat uruchomienia sieci rowerów miejskich w Opolu.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
10: 19 stopni maksymalnie będzie jeszcze dzisiaj w Opolu i regionie około godziny 13 czy 14. Przypadnie ta najcieplejsza pora. Odczuwalna temperatura nieco niższa, wiatr może się jeszcze łagodnie wzmagać. Jutro z kolei trzeba spodziewać się deszczu i nieco niższych wartości na termometrach, tylko w granicach 15 stopni na Opolszczyźnie. Weekend powinien być znów cieplejszy z temperaturami w granicach 20 stopni.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Za chwilkę wspomnimy pewien film, który miał swoją premierę dokładnie pół wieku temu, a za około pół godziny wspomnimy w cyklu Pogodne Lata. No, spróbuję po prostu wybrać te ciekawsze wspomnienia albo te weselsze roku 1990. Natomiast teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Nie pamiętam, czy w filmie, o którym chcę teraz opowiedzieć, pojawia się jakiś gigolo, bo z całego filmu, oprócz głównych bohaterów oczywiście, pamiętam człowieka pszczołę, czy też człowieka motyla, który, podobnie jak inżynier Karwowski, wziął udział w programie Człowiek Miesiąca, ale po kolei. Najpierw był serial 40-latek, wyświetlany od maja 75 roku, który przyniósł niesamowitą popularność aktorom, biorącym w nim udział, dlatego w 76 roku Jerzy Gruza nakręcił film, będący trochę kontynuacją serialu, trochę jego wątkiem pobocznym.
1: Taki Kolombo, mizero, taki pozorny, ciągle radzi się żony. A jak wszystkich zaciekawił? Wiesz, że ty w pewnym sensie jesteś do niego podobny? Tata?
2: Mówisz?
1: Przecież Kolombo ma szklane oko.
3: A tata jest znacznie przystojniejszy.
1: Ja nie mówię o podobieństwie w sensie fizycznym, ale wasz tata też jest taki z cicha pęk.
3: Ale Kolombo demaskuje przestępców, przeważnie filmowców albo artystów.
2: Wysiadamy.
1: No, teraz wasz tata.
3: Co tata? Co?
1: Co tata? Wasz tata w pewnym sensie też będzie artystą.
3: To tata będzie śpiewał?
2: Nie wchodź, mamy.
1: No więc wam powiem, że ojca wytypowano na Człowieka Miesiąca.
3: Tak?
0: Tak się zaczyna cała historia romansu inżyniera Karwowskiego i Ireny Orskiej, piosenkarki, która wystąpiła w programie Człowiek Miesiąca i zawróciła w głowie inżynierowi Karwowskiemu. Nie mogło być inaczej, skoro w tej roli wystąpiła Irena Jarocka. Wątek romansowy trwał tylko do końca filmu, więc w serialu w tych dalszych odcinkach w ogóle nie było o nim mowy, a ja bym się chciał dowiedzieć, którą z postaci serialu 40-latek lub filmu Motylem Jestem uważają państwo za najbardziej sympatyczną. Przypominając sobie te postacie, posłuchajmy tytułowej piosenki z tego filmu.

0: Właśnie ten przebój Shadowsów sprawił, że nagrywałem wszystkie ich przeboje, które usłyszałem w radiu. Dlatego potem na taśmach miałem sporo kawałków tych przebojów, takich jak Kontiki, gitarowe tango, Jeronimo czy właśnie Apache. Żadnego w całości. Najpiękniejsze melodie wracają za kilka minut w piosenkach Zofii, Kucówny i Czerwonych Gitar, a potem przyjdzie czas na rok 1990 w cyklu Pogodne Lata.
1: Radio Pogoda.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
0: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Została ostatnia reklama.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Reklama. Kaziu,

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1990. 6 lutego we Wrocławiu została uruchomiona komercyjna stacja telewizyjna PTV Echo, pierwsza w krajach postkomunistycznych.
2: Witam widzów Wrocławia na antenie telewizji prywatnej Echo w dniu 6 lutego 1990 roku.
1: Podczas uroczystego otwarcia wystąpiła Maryla Rodowicz. Pierwszy nadajnik ulokowano na dachu domu studenckiego Arka na Biskupinie. Potem redakcja przeniosła się na 22 piętro byłego Poltegoru. 22 lutego w życie weszła uchwalona przez Sejm dwa tygodnie wcześniej ustawa o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej. Między innymi orzeł odzyskał koronę.
3: Nie upodobnił się do gwiazdy. Przetrwał epokę między młotem i sierpem, doczekał ponownej koronacji i najwyraźniej dodał Polakom sił na starcie III Rzeczypospolitej.
1: A tych sił trzeba było sporo, bo w połowie marca Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w ciągu minionego roku wyniosła 1360%. Również w marcu swoją premierę miał film Pretty Woman z Richardem Gere i Julią Roberts. She has my card. And we'll help her use it, sir.
4: Edward would love that tie.
5: Would you give her the tie?
6: Give her the tie.
5: The tie.
6: He really wants to do this.
4: He would go crazy about this tie.
7: Who ordered pizza?
1: To była scena w sklepie. Były jeszcze dwie inne premiery filmowe. Na ekranach kin pojawiły się Tańczący z wilkami oraz Kevin sam w domu. A latem i jesienią Polska została podłączona do światowej sieci komputerowej, co było początkiem działania internetu w naszym kraju.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Stania Kozłowska w Radiu Pogoda. Zapytałem Państwa niedawno, jakieś pół godziny temu, nawet nie, o najsympatyczniejszą postać serialu lub filmu 40-latek. I pojawiły się pierwsze odpowiedzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja największą sympatią w serialu 40-latek to darzyłam żonę pana Karwowskiego, czyli Annę Seniuk. Felicja, Warszawa.
0: Oczywiście. Anna Seniuk grała rolę Magdy Karwowskiej. Gdybym jeszcze mógł prosić o dwa słowa uzasadnienia, byłoby idealnie, ale nie nalegam oczywiście, pytając w dalszym ciągu, która z postaci pojawiających się w serialu 40-latek lub filmie Motylem jestem wzbudzała Państwa największą sympatię?

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Została ostatnia reklama.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Życie, kochanie, trwa tyle co taniec. Fandango, bolero, bibop.

0: to promocja.
1: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
3: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych.

0: gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
4: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
4: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
5: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
6: Reklama.
7: Dochodzi południe, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, po których najpiękniejsze melodie wrócą w przebojach Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, O mnie się nie martw oraz Gangu Marcela, Tyle złamanych serc.
8: Wiadomości z Opola.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już za 2 tygodnie Opolanie znów będą mogli korzystać z sieci rowerów miejskich. Do naszego miasta trafi 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
10: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
9: Przejazdy miejskimi rowerami będą bezpłatne przez pierwszych 20 minut. Nowością jest to, że będzie nimi można wyjechać poza Opole pod warunkiem zwrotu w ciągu 24 godzin. To teraz o utrudnieniach dla kierowców w centrum Opola w związku z Jarmarkiem Franciszkańskim, który odbędzie się w sobotę i niedzielę. Już od jutrzejszego poranka zamknięte dla ruchu będą ulice Zamkowa, Zwierzyniecka, Mozarta, Plac Wolności i Most Zamkowy. Utrudnienia potrwają do poniedziałkowego popołudnia. Na poniedziałek także drogowcy zapowiadają początek asfaltowania ulicy Teligi, a to oznacza, że inwestycja dobiega powoli końca.
8: Radio Pogoda 104,1 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: Pogoda w Opolu.
9: Przeważać mają chmury po południu nad Opolem i regionem, a temperatura do godziny 14 ma się wahać jeszcze w granicach 19 stopni. Później będzie łagodnie spadać. Wieczorem będzie 15 stopni, a w nocy tylko 10. Tak wskazują prognozy. Jeżeli chodzi o jutro, to szykujcie parasole i też cieplejsze bluzy, bo ma być jutro tylko 15 stopni w Opolu maksymalnie. A weekend znów cieplejszy.
8: Radio Pogoda 104,1 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
7: Dzień dobry. 50-lecie premiery filmu Motylem Jestem, czyli romans 40-latka skłoniło mnie, nas, do rozmowy o bohaterach serialu i filmu. Oczywiście mógłbym zapytać, kto zagrał najlepiej, ale akurat dzisiaj pytam o najsympatyczniejszą postać serialu i filmu. Państwa zdaniem oczywiście, bo przecież nie musimy się wszyscy zgadzać w swoich opiniach, ale odpowiedzi na pytania pokrewne także przyjmuję i to usłyszą Państwo już za chwileczkę. Z tym, że na razie mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii.
12: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: ależ się biedule męczą, prawda? Dajmy im troszkę wytchnienia. Wracamy teraz do serialu i filmu, które kręciły się wokół inżyniera Karwowskiego. Zapytałem o najbardziej sympatyczną postać, 40-latka.
1: Witam, najlepsze radio na świecie, Roman. Jeżeli chodzi o 40-latka, no to dla mnie najlepszym aktorem to jest Roman Kłosowski, który grał technika Maliniaka. No, wydaje mi się, że nikt inny tego by tak nie zagrał. No ja oglądałem tyle razy ten serial i zawsze ten Maliniak mnie zadziwia. Pozdrawiam serdecznie, Roman.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Romanie. Roman Kłosowski, jak i inni aktorzy, którzy tam zagrali, byli świetni. Ja nie śmiałbym oceniać ich profesjonalizmu, dlatego no, nie staram się wartościować, ustawiać w rankingu profesjonalizmu ich pracy, ale przyjmuję pana zdanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Andrzej Piaseczna się kłania. Z pozdrowieniami dla wszystkich. Skoro jest temat 40-latka i pytanie o bohatera, moim bohaterem jest oczywiście Maliniak, to taki typ polskiego cwaniaczka, nie do końca roztropnego, ale potrafiącego sobie poradzić w życiu. Powodem, dla którego wybrałem Maliniaka, jest też to, że Roman Kłosowski to jest pierwszy aktor, jaki zapadł mi w pamięć po obejrzeniu na żywo spektaklu w Teatrze Warszawskim. Tak mi się utrwaliła jego charakterystyczna rola, że już do końca życia jego śledziłem dokonania, bardzo możliwym, a Maliniak jest the best. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich słuchaczy prowadzących.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju. Mnie Maliniak wydał się lekkim kombinatorem, ale to tylko moje zdanie. Znów muszę zwrócić uwagę, że nie śmiałbym oceniać profesjonalizmu aktorów, tak świetnie się odnajdujących w serialu i postaciach, które zagrali. Dlatego pytam o tych, którzy wzbudzili w państwu najwięcej sympatii. Na razie mamy technika Romana Maliniaka oraz Magdę Karwowską, żonę Stefana. Kto jeszcze wzbudził w państwu

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj

To Albert Harris i piosenka, którą nagrał w 1937 roku. Piosenka pochodzi z filmu Hultajska Trójka, traktującego o trzech szewcach wizytujących Warszawę i nieoczekiwanie wygrywających 1 000 000 złotych polskich. Trochę nowsze, najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za chwileczkę. Usłyszymy Cupę Romana, a potem Na Pozór Bogusława Meca.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Została ostatnia reklama.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

Na pozór nic nie było w niej, śpiewał Bogusław Metz przed chwileczką. Teraz takie małe zaproszenie do spędzenia czasu w towarzystwie Radia Pogoda, które po 18 gości przedstawicieli polskiej kultury w audycji Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska dzisiaj zaprosiła do rozmowy pierwszą damę polskiej operetki, jak się ją czasem nazywa, Grażynę Brodzińską, która zaproszenie przyjęła, zgodziła się porozmawiać nie tylko o muzyce jako takiej, ale też o muzyce jako o zawodzie. Zresztą co ja tu będę nawijał makaron na uszy, że tak powiem. Wszystko Państwo usłyszą w Radiu Pogoda dzisiaj o 18:00.

0: Eleni i w swojej greckiej piosence w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Jerzego Połomskiego, co każe mi wspomnieć o zbliżającym się otwarciu wielkiej wystawy. O nim w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki będzie sporo pamiątek osobistych, ale też równie dużo związanych z jego pracą. Z jego kalendarzy na przykład będzie troszeczkę zdjęć, oczywiście, że tak, nagrań. Otwarcie całej tej wystawy 19 listopada, czyli za 2 miesiące i 9 dni, jeśli oczywiście się nie pomyliłem w liczeniu.
1: Radio Pogoda. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

kręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Yes.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Została ostatnia reklama.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama. Mamo, nasza mamo to przebój niebiesko-czarnych z 63 roku, którego posłuchamy za chwilkę, po czym Albano z Rominą Power zaśpiewają nam Felicite. Wszystko zabrzmi pięknie w Radiu Pogoda zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
13: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
15: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze. To znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka. Na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
13: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
16: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
13: Cała trasa według kolejarzy zostanie zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
2: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
13: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach, w jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela. Ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20 i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
14: Pogoda.
13: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Wielkopolsce przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 22 na Podkarpaciu.
12: Dzień dobry, raz jeszcze po wiadomościach w Radiu Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Tym razem usłyszymy Niebiesko-Czarnych i Albano z Rominą Power, a potem wrócimy do najsympatyczniejszych postaci serialu 40-latek i filmu Motylem Jestem. Tak się troszkę trzymam tego filmu, no ale to właśnie przy okazji rocznicy jego premiery, 50. zapytałem państwa o najsympatyczniejsze postacie serialu.

0: Wracamy teraz do 40-latka i najsympatyczniejszej postaci w tym serialu. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Według mnie najsympatyczniejszą postacią 40-latku była kobieta pracująca, czyli Lena Kwiatkowska. Nieoceniona postać drugiego planu. Wybitna aktorka, przewspaniała kobieta, cudownie zagrana rola.
0: Tak.
1: Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i całą redakcję Radia Pogoda. Janek z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Janku. Od razu mówię, że nie tylko pan jest tego zdania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Radio Pogoda. Oczywiście chodzi o 40-latka. To wspaniała rola, niestety, ale Ireny Kwiatkowskiej, kobieta pracująca.
0: Dlaczego niestety?
2: Wspaniała. W każdym momencie umiała wejść, rozbawić, a jednocześnie zagrać tak poważną rolę, że naprawdę można ją było oglądać. Pozdrawiam, Barbara z Zagłębia.
0: I wzajemnie pozdrawiam, pani Barbaro. Wrócimy jeszcze do postaci z 40-latka, bo nie spodziewam się, żeby ten rosołek nam zaszkodził tak jak postaciom z tej piosenki Alibabek.

słuchaliśmy Ewy Demarczyk, natomiast za chwilkę w Radiu Pogoda przebój z drugiej strony świata kompletnie, bo aż z Kalifornii. To będzie przebój Scotta McKenzie z San Francisco, a po piosence Wiesławy Drojeckiej Każdy kiedyś musi kogoś kochać. Wrócimy do 40-latka i sympatycznych postaci pojawiających się w serialu.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wiesława Drojecka. Każdy kiedyś musi kogoś kochać. Bardzo ładnie to wszystko zostało przetłumaczone tutaj z angielskiego. Wszystko się, no pięknie tam, jak to mówią fachowcy, siedzi w rytmie. Ale wracamy teraz do, jeszcze raz do 40-latka, bo się Państwo rozdzwonili w sprawie najsympatyczniejszych postaci. To znaczy, głównie była mowa o kobiecie pracującej, czyli postaci granej przez Irenę Kwiatkowską. Ale była też taka propozycja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jeżeli chodzi o moich ulubionych bohaterów serialu 40-latek, to muszę powiedzieć, że szczególnie wyczekiwałam na sceny z doktorem Stelmachem, lekarzem pogotowia ratunkowego, który był sąsiadem inżyniera Karwowskiego i znakomicie doradzał mu we wszystkich rozterkach Karwowskiego. A w tę postać wcielił się też świetnie pan Leonard Pietraszka.
0: Tak jest.
1: Miłego dnia, do usłyszenia, Elżbieta.
0: Wzajemnie miłego dnia, pani Elżbieto. Odwzajemniam pozdrowienia. Nie wiem, czy Karol Stelmach był sąsiadem, czy przyjacielem rodziny, ale to tak naprawdę wszystko jedno. Rzeczywiście rady miał doskonałe i także czekałem na pojawienie się go w każdym odcinku tego serialu. Ale mają państwo rację, wszystkie postacie, które tam zobaczyliśmy, były bardzo sympatyczne. No i ten serial właściwie oglądało się z wielką przyjemnością, czego nie można już powiedzieć o kontynuacji, ale czasy też były inne. Natomiast wszystko wywołała 50. rocznica premiery filmu Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Dzisiaj.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda słyszą Państwo cały czas. Za chwilkę będziemy słuchać kolejnych Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych, a potem Andrzeja Rybińskiego, a o 14 przywita się z Państwem ten pan.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę na to dzisiejsze spotkanie czwartkowe. To tak jeden dzień już przed weekendem. Będą niespodzianki, Państwa ulubiona zabawa także o 16.30, czyli daję słowo. Szczegóły co do wygrania niebawem.
0: Mówiłem, że się przywita, nie sądziłem, że już teraz. Wojtek Babiarczyk. A ja zapraszam do Radio Pogoda jutro o 10.00.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Cieniuteńką stróżką z dopisów i w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap, kap.
1: Autopromocja.
2: Panie Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
14: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
15: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
18: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Została ostatnia reklama.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
2: Została ostatnia reklama.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces.

0: Neurozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
2: Czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Irena Santoli z Kaldowie. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 14.
3: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
3: Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
5: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
3: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
3: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec TOPR-u nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
7: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
3: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
4: Pogoda.
3: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach padać nie powinno, ale niebo trochę się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Podkarpaciu.
2: Cztery minuty po godzinie 14, jak śpiewa Andrzej Dąbrowski, do zakochania jeden krok, tak, do weekendu mamy również jeden krok, czyli jeden dzień. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo gorąco i zapraszam na to czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Na pewno go spędzimy, a już teraz na dobry początek z Kaldowie, a za kilka minut opowiem Państwu, jakie niespodzianki czekają na Państwa w to czwartkowe popołudnie. Zatem proszę być z nami.

maleńki znak Irena Santor. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w początkowym okresie pracy w zespole Mazowsze artystka chodziła boso na próby, co wynikało z trudnych warunków specyfiki i zajęć taneczno-wokalnych. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to czwartkowe popołudnie, 12 minut po godzinie 14. Do 18 mnóstwo niespodzianek mamy dla państwa. O 15.30 spotkają się z państwa ulubioną muzyczną gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. Pani Krystyna opowie o kolejnej, niezwykłej, najpiękniejszej piosence. O 16.30 państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo. Ja państwu podaję słowo. Państwo mają 15 sekund na to, żeby dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Na o 17.30 ktoś z państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. A jeśli chcą państwo dołączyć, to mogą to państwo zrobić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo wystarczy zadzwonić 22 444 4004. No i do 18 proponuję państwu tylko i wyłącznie najpiękniejsze melodie, no choćby takie jak ta piosenka.

0: zakochani są wśród nas. Artystka, która w latach 60. nazywana była królową twistu i bardzo często występowała wspólnie z zespołem Niebiesko-Czarni. No i kiedyś podczas takich występów w paryskiej sali Olimpia, francuska prasa opublikowała zdjęcie piosenkarki ubranej jedynie, uwaga, w ręcznik, co wywołało spory skandal obyczajowy nie we Francji, ale właśnie w Polsce. Przypomnę, to były lata 60. Tu Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, 19 minut po godzinie 14. No to już za moment niezwykłe aktorskie głosy: Zbigniew Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kociniak i Marian Opania. Upić się warto, proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Autopromocja.
2: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak tę zabawę poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
4: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
5: Reklama.
6: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
6: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
6: Drezno i Kraina Łaby?
5: O, brzmi interesująco.
6: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
6: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
6: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
6: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
15: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć.
0: skręć grzejnik.
1: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

Taki kwartet, drodzy Państwo, zdarza się raz na 50 lat. Wiktor Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kocinak i Marian Opania. Upić się warto w Radiu Pogoda. W pół do trzeciej na zegarach to teraz pora na jedną z najbliższych i najważniejszych przyjaciółek Agnieszki Osieckiej w jej życiu. Przed Państwem Magda Umar.

0: jego nieśmiertelny przebój z 1956 roku został napisany dla jego szkolnej miłości dziewczyny, która później również została mega gwiazdą muzyki pop, a mowa o Carol King. To Neil Sedaka w Radiu Pogoda, to są najpiękniejsze melodie, a już za moment Andrzej Dąbrowski, chyba jedna z najpiękniejszych jego piosenek z lat 80. Są Państwo ciekawi, co to będzie za najpiękniejsza melodia, to proszę koniecznie zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Szkoda!

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
17: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
16: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
17: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
15: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Reklama.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Popołudnie wspólnie wypełniają nam te najpiękniejsze melodie w radiu. Pogoda już za moment Piotr Szczepanik, a także Zdzisława Sośnicka. Teraz 15 na zegarach. Pora na wiadomości w radiu Pogoda.
3: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
3: Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
5: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy.

0: kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
1: W zdarzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się, rozpoczęta latem, kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
2: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
1: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez susze i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
3: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
1: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Sinfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
4: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
1: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
5: Co jest grane w Opolu?
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 100 dni, misja Zeus, relacja na żywo z Czerwonego Dywanu i pokaz premierowy. To specjalny seans, który w opolskich kinach Helios odbędzie się jeszcze dzisiaj. Można będzie wskoczyć w sam środek spektakularnego widowiska i śledzić znane postacie na Czerwonym Dywanie dzień przed ogólnopolską premierą filmu 100 dni, misja Zeus. W obsadzie m.in. Tomasz Kot, Cezary Pazura, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Julita Różalska, Marta Różańska, Alan Kowalczewski, Dominik Kwolczak i Patryk Lubaś, postacie znane starszym i młodszym. Jutro w amfiteatrze Polska Noc Kabaretowa, na jednej scenie 7 mistrzów polskiego humoru, start o 20. A w niedzielę przed nami w Opolu 6. opolski rajd rowerowy poprowadzi 8-kilometrową trasą po najpopularniejszych ulicach miasta, a potem będzie jeszcze piknik na placu Kopernika po zakończeniu rajdu w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
5: Radio Pogoda, 104,1 FM. Pogoda.
1: Dziś ochłodzenie już w całym kraju, na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu. Do tego na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz, w pozostałych regionach słońce i chmury na zmianę.
7: To już prawie 5 minut po godzinie 15. Może ktoś z Państwa już po pracy i ma ochotę odetchnąć po tym całym zabieganym dniu. No to polecamy się. Bardzo gorąco i to pogodne popołudnie w Radiu Pogoda do godziny 18. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Już za kilka minut spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. Dziś mogę Państwu zdradzić, że będzie historia piosenki chyba najbardziej znanej pani Krystyny Giżowskiej i to będzie piosenka z lat 80. Na razie nic więcej nie zdradzam, a na dobry początek Piotr Szczepanik.

To amerykański bluesman lat 50. B. Joe Turner w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, drodzy Państwo, dała nam się poznać również jako aktorka. Zagrała w filmie Akademia pana Kleksa, wcieliła się w rolę smutnej księżniczki. No i pewnie już Państwo wiedzą, że chodzi o Zdzisławę Sośnicką, a ja zawsze mam ten sam dylemat, drodzy Państwo, jaką piosenkę Państwu zagrać tej gwiazdy. No i pomyślałem sobie, że skoro tak do jesieni zbliżamy się dużymi krokami, to będzie odpowiedni numer. Zdzisława Sośnicka, A kto się kocha w tobie?

0: odpływają kawiarenki. Irena Jarocka w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 20 minut po godzinie 15. Z tego co widzę, drodzy Państwo, to już pomału do studia wchodzą dwie urocze panie. Monika Tarka, no i Krystyna Giżowska. To już za moment kolejna fantastyczna opowieść o tym cudownym, najpiękniejszym przeboju Krystyny Giżowskiej. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Odszedł od nas w wieku 17 lat, ale zdążył zapisać się w historii jako pionier rock'n'rolla, no i twórca tej legendarnej La Bamby. To był Richie Valens w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie to teraz najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No i ze mną Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. I ja już się uśmiecham, proszę Państwa, bo już widzę, jaką piosenkę na dzisiaj Krysia zaplanowała. Nie było ciebie tyle lat. No, twój wielki pierwszy przebój. I chyba zaryzykuję, że do tej pory chyba ten nadal numer jeden w twoim repertuarze. No chyba, może Złote Obrączki przeżyłam z tobą.
3: Chyba już bardziej w tej chwili.
2: Ale właśnie, bo Przeżyłam jest bardzo podobne, ale tak. To nie było ciebie, było pierwsze.
3: Pierwsze, tak. Proszę mi wierzyć, nie mogłam nie wybrać tej piosenki, ponieważ publiczność chyba by mi nie wybaczyła, gdybym jej nie przedstawiła.
2: Chociaż słyszałam, że był taki koncert, kiedy nie wykonałaś tych swoich największych przebojów.
3: Zdarzyło się raz, więcej się już nie zdarzy. Ktoś mądry za kulisami powiedział, żebym tego więcej nie robiła, bo publiczność przychodzi też między innymi po to na koncert, żeby usłyszeć swoje ukochane piosenki. Nie dziwię im się, ja też idąc na koncert swojego idola, chcę usłyszeć piosenki, które kocham. A ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie. Ta moja pierwsza płyta długogrająca popadła totalnie w zapomnienie. Ubolewam nad tym niesamowicie i do tych piosenek z tej nowej pierwszej płyty wracam, staram się je wskrzesić, bo są świetne. A nie było ciebie tyle lat, ona miała wielkie szczęście, ta piosenka, bo nie dość, że ja byłam trzecią osobą, która w końcu do tej piosenki
2: podeszła.
3: Tak, bo podeszła.
2: Ona dla Urszuli, prawda, była
3: dla Urszuli,
2: pisana.
3: Potem oczywiście Grażynka Świtała, ja ją w końcu nagrałam.
2: I to też jakoś tak w pośpiechu, prawda?
3: W pośpiechu między nagraniami innymi, złapanki.
2: Podobno nie znałaś tekstu, tylko czytałaś z kartki, czy śpiewałaś.
3: Bo to prawda, to prawda.
2: Trudno w to uwierzyć.
3: Do gotowego podkładu muzycznego. I właściwie potem wyjechałam na pół roku i wracam, a wszyscy śpiewają, nie było ciebie tyle lat. Ja mówię, to niemożliwe. Ja bym w życiu nie powiedziała, że ta piosenka cokolwiek będzie, w ogóle, że zaistnieje.
2: Proszę Państwa, piosenka nie było ciebie tyle lat. Właśnie piosenka przebój Krystyny Giżowskiej. A my słyszymy się jutro, Krysiu, także dziękuję za dziś. Do
3: dziękuję
2: usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Historia dziewczyny spotkanej w restauracji Albatros w Augustowie. Piosenka stała się tak kultowa, drodzy Państwo, że przed budynkiem restauracji postawiono nawet pomnik Beaty z Albatrosa. To taka ławeczka z zatopioną w brązie postacią dziewczyny. Co ciekawe, Laskowski nigdy nie wyjawił, kim tak naprawdę była Beata, jak potoczyły się jej losy. Podobno do dziś generuje się dziesiątki legend i domysłów wśród mieszkańców Augustowa o tej słynnej Beacie z Albatrosa. Za 19 minut będzie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To jeszcze przed 4 po południu pojawi się Maria Koterbska, a także Maryla Rodowicz. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Już dziś w Lidl wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Helu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
18: Dużo dobre.
19: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
16: Popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Marek Grechuta, a także Iga Cembrzyńska. Już za moment, teraz 16 na zegarach. Pora na wiadomości.
17: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców?
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
19: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
17: Ciężarówka wjechała.

0: wjechała bezpośrednio na tory. Kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
1: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
0: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
2: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
0: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
3: Co jest grane w Opolu?
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 10. święto lata w najbliższą niedzielę w Opolu po południu na Placu Kopernika będzie m.in. rodzinna olimpiada, będą organizacje pozarządowe, strefa atrakcji dla dzieci, strefa sportu i scena artystyczna z występami organizacji i lokalnych grup, także pokazy taneczne, pokazy mażoretek i prezentacje muzyczne. To niedziela. W niedzielę też, ale nieco później, o godzinie 17.00 Odra Opole zmierzy się ze Stalą Rzeszów w meczu 8. kolejki BetClick pierwszej ligi. Przed nami kolejne ligowe emocje w Opolu i walka o komplet punktów. A na razie na wolny czas poleca się jedna z propozycji opolskich kin Helios. To produkcja Gwiazdozbiór Psa, czyli postapokaliptyczna historia o przetrwaniu i poszukiwaniu nadziei. Akcja rozgrywa się w 2035 roku w świecie po epidemii wirusa, który zdziesiątkował ludzkość. Film Ridleya Scotta powstał na podstawie powieści Petera Hellera. W obsadzie m.in. Jacob Elordi i Margaret Qualley.
3: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
0: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz, w pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a na termometrach od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 20 w Małopolsce i 22 na Podkarpaciu.
5: Pięć minut po godzinie 16:00. Może niektórym z Państwa została niecała godzina pracy. Niektórzy już w domu, niektórzy już w podróży. No to dla wszystkich Państwa mam te najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko i na dobry początek. Eleni.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

śpiewająca aktorka, która pojawiła się choćby w takich kultowych filmach jak Dziewczyny do wzięcia, Hydrozagadka czy słynne Wrzeciono czasu. Iga Cembrzyńska w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną zabawę, czyli Daję Słowo. Ja mówię słowo, Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Mają Państwo na to 15 sekund, a dziś do wygrania między innymi bilety na Retro Moto Show do Poznania, które odbędzie się od 18 do 20 września. Nagroda ta chyba najbardziej pożądana przez Państwa to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. 22 444 4004. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 4004. A w czwartkowe popołudnie u nas i u Państwa Marek Grechuta.

Italo Disco lat 80. w Radiu Pogoda. Rikie Power i słynne Acapulco, to był 83. rok. 20 minut po godzinie 16, 22 444 4004. Jeszcze mają Państwo moment, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Daję słowo. 22 444 4004. A za moment Halina Kunicka i Danuta Rina.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września. Carrefour w sumie najlepszy
4: jest. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland. Reklama.

0: Halina Kunicka w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze piosenki, najpiękniejsze przeboje. Teraz jak w szwajcarskim zegarku, drodzy Państwo, w 4:30 punktualnie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę. Daję słowo, a po drugiej stronie telefonu powinien być pan Mariusz z Poznania. Dzień dobry, panie Mariuszu.
2: Kłaniam się, dzień dobry, melduję się, tak to ja, Mariusz.
0: Bardzo się cieszymy, że jest pan razem z nami. Gdzie pana złapaliśmy o tej porze, panie Mariuszu?
2: Jestem już w domu po pracy.
0: Praca lekka, łatwa i przyjemna, jak znam życie.
2: No nie do końca.
0: Myślałem, że pan powie tak, dobrze, nie będziemy wnikać, gdzie pan pracuje, okej?
2: Dobrze.
0: Dobrze, panie Mariuszu, dwie nagrody czekają. Ta pierwsza nagroda już jest tak naprawdę pana własnością. To są podwójne zaproszenia na Retro Motor Show do Poznania, które odbędą się od 18 do 20 września. I skoro pan dzwoni, to pewnie jest pan również miłośnikiem motoryzacji i to niekoniecznie tej polskiej.
2: No tak, tak, lubię. Tak, jak każdy mężczyzna pewnie.
0: Lubi pan szczególnie kabrioletem, kiedy poczujemy wiatr we włosach, co?
2: Tak jest, to jest podstawa, tak.
0: To jest podstawa, to jest to. Dobrze, panie Mariuszu, zasady są panu znane?
2: Tak.
0: Ja mówię jedno słowo, pan musi dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund będzie pan miał na to, żeby te 5 słów pojawiło się na naszej antenie. Wszystko jasne, rozumiem.
2: Tak jest.
0: To w takim razie co? Ja pomalutku będę odpalał nasz czas, 15 sekund, no i podam panu to magiczne słowo. Panie Mariuszu, to słowo magiczne na dziś to jest słowo las.
2: Las?
0: Las.
2: Drzewa, szyszki, trawa, grzyby, ludzie, powietrze, przyroda.
0: No i tak my możemy, jak znam życie, jeszcze przez parę ładnych minut powiedzieć. Oczywiście, że tak. W takim razie wielkie brawa już teraz dla pana. Nagroda główna, dziękuję. Czyli książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego staje się pana własnością. W takim razie cudownego popołudnia życzę z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Również dla pana redaktora i wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wierna. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Zawsze z wielką przyjemnością sięgam do tego niezwykłego polskiego duetu Jeremi Przybora i Jerzy Basowski. Słynna herbatka. A państwu z czym najbardziej smakuje? Z imbirem, z cytryną, z sokiem malinowym, a może całkiem czymś innym? Proszę się pochwalić. 22 444 40 04. A już za moment Karin Stanek, a także Hanna Banaszek. A po 17 ktoś z państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zostać z nami.
4: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
21: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
21: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Została ostatnia reklama.
26: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
27: Reklama.
28: Drogowskaz, Radia Pogoda.
29: Popołudnie z rozpogodzeniami, choć jeszcze miejscami może popadać, przede wszystkim na wschodzie i na Pomorzu Wschodnim. Jutro z kolei również sporo chmur i deszcz na południu, ale ma się też przejaśniać, a na termometrach jutro od 13 stopni w Małopolsce do 20 na zachodzie. Na krajowej 65 między Białystokiem a Bobrownikami zderzenie osobówki z autobusem, droga została zablokowana.

0: Szkoda, koncert życzeń, dzień dobry.
1: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
0: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
14: Późne czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Zespół 2 plus 1, a także Wojciech Młynarski już niebawem. Teraz 17 na zegarach, pora na wiadomości.
15: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. A maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
17: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
15: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
18: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
15: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też

0: Amerykanie tutaj inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
1: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
2: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
1: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: Pogoda.
1: Do końca dnia na niebie chmury na zmianę ze słońcem, a na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem i w Wielkopolsce, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku, do 22 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Kontroluję dla Państwa także czas w to czwartkowe popołudnie, 4 minuty po godzinie 17. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. No i rozpoczniemy wspólnie ostatnią godzinę tego czwartkowego popołudnia. A na dobry początek 2+1, a za moment będę miał dla Państwa propozycję miłego spędzenia dzisiejszego wieczoru.

0: Holki z naszej szkolki, czyli dziewczyny z naszego przedszkola. W radiu pogoda najpiękniejsza. Melodie to już prawie 11 minut po godzinie 17. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na czwartkowy wieczór, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda, bo po godzinie 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Na niej specjalny gość.
1: Troszeczkę sercu wstydz, żeby
0: to taka muzyczna zapowiedź gościa. To będzie Grażyna Brodzińska, śpiewaczka operowa. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam już dziś parę minut po godzinie 18. A w Radiu Pogoda teraz Janusz Gniatkowski.

O, ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: Potemkino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Umówiłem się z nią na dziewiątą. Pamiętają Państwo, kto w oryginale śpiewał ten przebój? Oczywiście, że Eugeniusz Bodona. To była nowsza wersja Zbigniew Kurtycz, rok 1956. Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie cały czas razem z Państwem, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem być koniecznie z nami.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Nie dowód, nie bilet, wystarczy uśmiech. Bo warszawskie Dni Seniora to święto dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Tym bardziej, jak te zabawy poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie
3: i wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Na inaugurację warszawskich Dni Seniora 12 września zaprasza Radio
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Paryż?
18: Znamy na pamięć.
17: Skandynawia?
18: Trochę daleko na weekend.
17: Drezno i Kraina Łaby.
18: O, brzmi interesująco.
17: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
18: I blisko?
17: 100 kilometrów od polskiej granicy.
18: Idealne miejsce na jesienny city break.
17: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
18: Świąteczne klimaty.
17: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
19: Milk!

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.

0: Ksenia Kozłowska, to są, drodzy Państwo, najpiękniejsze melodie w to jakże cudowne czwartkowe popołudnie. Za 29 minut będzie 18, to już teraz zaczynamy klub pogodnych ludzi, a po drugiej stronie telefonu powinien być pan Maciej. Dzień dobry, panie Maćku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisał pan bardzo ładnie, zgłaszając się do naszej zabawy. Może ja nie będę mówił, ale niech pan powie, co pan nam ładnego napisał.
1: Znaczy, ja w tym momencie jestem w trasie, więc myśląc o ludziach pogodnych, to chyba należy do tego klubu, bo w czwartek o 16 stwierdziłem, że nie byłem nad polskim morzem. I będąc w klubie ludzi pogodnych, nie można spędzić wakacji bez Bałtyku. Więc
0: no pewnie,
1: właśnie
0: że
1: jestem
0: tak
1: w trasie i podążam nad Bałtyk. Więc
0: no to zazdrościmy. A jaka miejscowość może pan zdradzić?
1: Ustka.
0: O, to równie piękna. Ja przyznam się panu szczerze, nawet moja żona się dziwi, dlaczego ja co roku ciągnę do jednej miejscowości, która nazywa się Rowy, czyli obok Ustki. To również, jak pan będzie miał czas, to proszę wpaść do tej miejscowości. Jest naprawdę urokliwa i spokojna, szczególnie o tej porze. Na pewno. To ja może przytoczę, co pan Maciej do nas napisał. Jestem pogodnym człowiekiem, bo nawet gdy plan A bierze wolny alfabet, ma jeszcze sporo liter. Na deszcz jest parasol, na ciszę melodia, na poniedziałek odrobina niedzielnego luzu. Dobry humor nie potrzebuje prognozy. Wystarczy dać mu dojść do głosu. No pięknie pan Maciej napisał. Panie Maćku, w takim razie dołącza pan do ekskluzywnego klubu pogodnych ludzi. Mamy dla pana specjalną legitymację, więc mam nadzieję, że będzie pan ją pokazywał wszystkim znajomym.
1: Na pewno mojemu teściowi przyszłemu, bo on zasłuchuje się w Radiu Pogoda codziennie, więc będę miał wejście do domu lepsze.
0: No to życzę panu jeszcze tego słońca nad Bałtykiem, żeby było. Na tydzień pan jedzie, czy na krócej?
1: Na krócej, aby nie padało. Jakby słońce niech będzie, ale jakby będzie pogodnie, jak nie będzie padało. To już wystarczy.
0: To jeszcze panu proponuję, żeby ściągnąć darmową aplikację Radia Pogoda i gdzieś tam przy falach nad Bałtykiem właśnie delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami. Panie Maćku, pięknie pozdrawiamy i życzymy słońca i wypoczynku również nad Bałtykiem.
1: Dziękuję bardzo.
0: A skoro pan jest w drodze, no to teraz piosenka o drodze. Wojciech Młynarski, absolutnie prosto z kultowego serialu Droga.

0: Absolut. Ja.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Niedawno świętował swoje 85. urodziny. Jest w doskonałej formie. Już za kilka tygodni wyrusza w taką wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Polanka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 20 minut będzie 18. Po 18 przypominam, drodzy Państwo, Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Na dziś spotkanie ze śpiewaczką operetkową Grażyną Brodzińską.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Druga połowa dnia nieco pogodniejsza od deszczowego poranka w wielu regionach, choć jeszcze dziś też może przelotnie popadać przede wszystkim na północy i na wschodzie. Jutro deszczu spodziewamy się głównie w południowej Polsce, choć w pozostałych regionach też mogą się pojawić chmury, ale ma się też pokazać słońce, ale na termometrach jutro zaledwie od 13 stopni w Małopolsce, 17 w centrum, do 20 na zachodzie. Na trasie S6 utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina między węzłami Szemud-Luzino.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą

0: ekspertami marki. Przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
2: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
3: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
4: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
3: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
2: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
5: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
2: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid. Wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Błażej Kulesza, zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Küng wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas, rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji, zachował jednak pozycję lidera w klasyfikacji generalnej.

0: Aleksander Włókowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bo w niedzielę Legia zagra z Widzewem.
1: Pogoda. Do 20 stopni jutro nad morzem, w centrum około 18, a na południu bliżej 15 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, ładniej na północy Polski, w centrum tu sporo słońca i nie powinno padać. Na południu może być deszczowo, a niebo bardziej zachmurzone.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Muzyka i scena bardzo szybko pojawiły się w jej życiu i dzisiaj o tym również trochę w programie rozmawiamy, choć oczywiście tematów związanych z operetką także nie zabraknie. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie, no bo operetka, no to trzeba ten głos, mówiąc tak trochę pewnie potocznie, postawić, tak? Do tego chyba
2: musi być
1: praca przepony
2: głos, tak.
1: Jest bardzo konieczna.
2: Wiele lat pracy, tak?
1: Ale też nie wyobrażam sobie, że wtedy na przykład gorset mocno uciska.
2: No to nie mamy aż takiego obciskającego gorsetu takiego mocno. No bywają gorsety oczywiście też, ale teraz raczej nie.
1: Ale czy to takie trochę spełnienie takich dziewczynkowych marzeń, żeby występować w takiej sukni pięknej na scenie?
2: Ja myślę, że tak, że małe dziewczynki uwielbiają piękne suknie. Zresztą no, mnie się zawsze podobał teatr, właśnie scena, przez to, że moi rodzice również byli artystami wspaniałymi. Mama śpiewała przepięknie i była znakomitą aktorką i tancerką i była piękną kobietą, i tata też. Ale się chwalę teraz. I
1: bardzo dobrze, śpiewakiem, od tego jest ten program.
2: I świetnym śpiewakiem, i reżyserem, dyrektorem teatru również. Także wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, a ja na przykład na widowni albo za kulisami, no to byłam po prostu wtedy szczęśliwa, najszczęśliwsza, już będąc malutką dziewczynką, chociaż jeszcze nie malutką dziewczynką, bo jeszcze pod sercem mamy, już wtedy, kiedy mama była na scenie, to śpiewałam z mamą już na pewno w duecie. I jak tata był na scenie, to już był tercet. Już pewnie wtedy wiedziałam, o czym marzę, co będę robiła w życiu, co będzie moją pasją.
1: Czy rzeczywiście było tak od początku, że chciała pani występować się na scenie?
2: Tak, ja już chciałam od początku występować. Wychowywałam się za kulisami. Na widowni, na kolanach cioć, wujków. Oczywiście do momentu pójścia do szkoły, no to byłam codziennie na wszystkich próbach, na wszystkich spektaklach. I chłonęłam tę wspaniałą muzykę. I na widowni, na spektaklu, uciszałam wszystkich kaszlących, kichających. Wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, musiała być idealna cisza na widowni. Mój debiut był też na prawdziwej scenie, kiedy miałam lat chyba 7 i to był czerwony kapturek. Byłam piątym, ostatnim ptaszkiem w czerwonym kapturku. Ale to była już prawdziwa scena. I wtedy pochłonęła mnie ta scena i teatr. W ogóle kocham scenę teatralną. Oczywiście koncerty przecież też koncertuję, bardzo dużo koncertuję, ale jednak kiedy się wychodzi na scenę, bo też miałam i taki epizod w serialu, tak, Barwa Szczęścia, ale jednak wtedy, kiedy wychodzę na scenę, jest ta adrenalina, jest ten taki, ja się denerwuję oczywiście bardzo przed, ale w momencie, kiedy już wejdę na scenę, to już jestem, już jestem pewna siebie, czołg i robię to, co kocham najbardziej, ale przed wejściem oczywiście bardzo jestem skupiona, nie można ze mną rozmawiać. No i ta scena, idzie kurtyna w górę, nie ma zmiłuj się, albo ktoś jest dobry, albo nie. Nie ma dubla.
1: No to prawda.
2: Nie ma dubla i dlatego teatr jest tak ważny w życiu artysty, że pewnie, że można i film, i koncerty, ale żeby jednak nie zapominać o teatrze, i jeżeli są te możliwości oczywiście, i móc zagrać piękną rolę na scenie, a jeszcze duża scena, jak jest, uwielbiam duże sceny, duże widownie.
1: Czy ta scena teatralna jakoś bardzo ma dla pani znaczenie, czy to jest właśnie ta scena teatralna, czy scena koncertowa? Bo na przykład z takiej naszej publiczności perspektywy mogłoby się wydawać, że scena, tak? Wszystko jakby, czy pani śpiewa, czy pani gra, no to, że to jednak jest, powiedzmy, nadal bardzo ważne, ale jednak wydarzenie artystyczne, tak? Jakiś wykon tak zwany.
2: Tak, właśnie.
1: I nie wiem, i czy na przykład właśnie z pani perspektywy ten teatr jednak jest dużo wyżej niż takie koncertowe tylko wykonanie?
2: No jest to wyzwanie, teatr, absolutnie teatr, bo tutaj wychodzę na jedną arię, schodzę, żeby się przebrać, wchodzę na drugą. Natomiast tutaj w momencie, kiedy wchodzę na scenę w spektaklu, to jest no, wcielam się w jakąś postać. Mhm. I jestem od początku do końca tą postacią i jest sporo roboty w takim spektaklu, jednak 2,5 godziny. Trzeba wykonać tę rolę i aktorsko, i wokalnie tak, żeby publiczność wyszła ze spektaklu zadowolona, szczęśliwa i chciała przyjść po raz drugi. Ja uwielbiam rolę na scenie, ale opowiadam, że koncerty też bardzo, tylko to jest zupełnie inna praca.
1: O tych dwóch światach i ich łączeniu opowiada mój dzisiejszy gość, Grażyna Brodzińska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami, bo to nie koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
11: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Aktorka, śpiewaczka, tancerka, człowiek orkiestra, Grażyna Brodzińska. Dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
0: Zdradzę trochę naszym słuchaczom. Próbowałam z pani menadżerką umówić rozmowę z panią. No to bardzo dużo pani koncertuje. Trudno było panią złapać.
2: Tak, bardzo dużo. Rzeczywiście bardzo dużo. Na razie przestałam grać, bo w Operze Podlaskiej w Białymstoku, no tam jest ogromna scena, ogromna widownia. Śpiewałam w Wesołej Wdówce Hanny Glawarii główną rolę. No i na razie nie ma tych spektakli. No to mam sporo koncertów rzeczywiście. No ale tych ról zagrało się całą masę i wcielałam się w te cudowne postaci, co daje ogromną satysfakcję. I ogromną, chyba, no nie wiem, czy największą satysfakcję dała mi rola. Tak przeskakuję z tematu na dwa troszeczkę.
0: Czyta mi pani trochę w myślach, bo właśnie zobaczyłam ten błysk wokół i pomyślałam, że zaraz będzie jakaś opowieść o roli i bardzo na nią czekam.
2: O takiej cieszę się, że właśnie tę rolę zagrałam, bo jest to moje przeciwieństwo. Jest to w związku z tym wyzwanie, bo jest to Dolly w musicalu Hello Dolly. Kiedyś był film nakręcony ze wspaniałą Barbrą Streisand. I w związku z tym, że ona zagrała tę główną rolę, ja bardzo bałam się
0: porównań?
2: Znaczy nie porównań, tylko w ogóle zagrania tyle, bo mi się wydawało, bo prywatnie jestem na scenie, tak jak powiedziałam, jestem bardzo silna, ale prywatnie to wydaje mi się, a może nie, a może czy na pewno to jest dla mnie, czy na pewno ja to zrobię, bo przecież, bo ja jestem bardzo wymagająca, bardzo ambitna i no nikt nie lubi porażek, ale ja zawsze pracuję tak, żeby to było to na najwyższym tym stopniu. I nie byłam pewna, czy to mi się uda. No, ale rzeczywiście wyzwanie aktorskie i wokalne, i aktorskie, zwłaszcza aktorskie. I tutaj się sprawdziłam aktorsko. No przede wszystkim, jak powiedziałam, rola tam jest, to nie, ja nie jestem prywatnie, jestem, jak powiedziałam, raczej skromną osobą, a tam jest pewna siebie, swatka, szukająca miłości dla innych, dla siebie nie może znaleźć, ale dla innych robi to z ogromnym wdziękiem, pewnością siebie, no jest bardzo dużo tekstu. Świetna rola aktorska, no jestem szczęśliwa, mam nadzieję, że może mi jeszcze będzie dane kiedyś ją zagrać. Bo na szczęście nie jest to młoda osoba, no bo ona wiele przeszła i teraz ratuje inne związki w tym spektaklu. Więc może się kiedyś uda. Jedno z marzeń.
0: Jedno z marzeń, a jakie są inne?
2: inne marzenia. Wie pani, na przykład u nas raczej się nie robi filmów muzycznych, bo u nas się trzeba bać. Musi się kreflać, muszą zabijać. Muszą być brzydkie słowa, ordynarny język, albo śmiesznie, no właśnie. A ja sobie tak myślę, no i nie robi się tych filmów muzycznych. Zresztą kiedyś miałam taką propozycję, pojechałam na casting i reżyser powiedział, że wszystko jest dobrze, tylko że on lubi wysokie blondynki. No a ja ani blondynka, ani wysoka. Więc po prostu śmiesznie nie udało się. A była to Zula Pogorzelska i myślę sobie, no dziewczyna, akurat no, jesteśmy bardzo podobne. Bardzo podobne i ona i śpiewająca, tańcząca, grająca. No to miałam nadzieję, że uda mi się zagrać w filmie. No ale nie udało się. I w związku z tym jedno z moich marzeń jest takie, że jak wygram w Totolotka bardzo duże pieniądze, to będę miała najlepszą obsadę z najwyższej półki do filmu muzycznego, najlepszych realizatorów z najwyższej półki, a siebie obsadzę w głównej roli. O, i się spełni moje, wreszcie zagram w filmie muzycznym.
0: Gdzie tu się... Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że pani skromna jest.
2: No, a tutaj, no wie pani, jak już nie będzie miała takie duże pieniądze, no, to
0: można
2: trzeba
0: wszystko.
2: Jakieś marzenie swoje spełnić, a ja jestem ciągle... mam apetyt na życie, na granie, na wyzwania jakieś, chociaż się ich boję prywatnie, ale jak już one są realizowane, to się cieszę, że w ogóle są.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Well, it's one for the money.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: To, co wspomniałyśmy wcześniej, ciągle pani podróżuje. Czy to nie męczy stan w takiej właśnie wiecznej podróży? Z jednej strony koncerty, spektakle, super fajnie, realizacja zawodowa, ale z drugiej strony taka chyba trochę niekończąca się podróż.
2: Podróże, same podróże męczą, bo praca uskrzydla i to nigdy mnie nie będzie męczyła praca, mój zawód, ale te przejazdy, jeżeli trzeba przejechać te 5 godzin z południa, czy 7 godzin na północ i po drodze jeszcze tam w połowie drogi się zatrzymać, no to na pewno tak, ale ja o tym nie myślę. Po prostu w momencie, kiedy już się zbliża spektakl czy koncert, ja się już maluję, ubiorę, już jestem w swoim żywiole. No i publiczność najważniejsza, bo przecież bez publiczności nas nie ma. Cieszymy się, jak są pełne widownie i widzę uśmiechnięte twarze. I a propos usta milczą, dusza śpiewa, to jak słyszę, że cała widownia śpiewa, to jest miło.
1: Zapytam o to, czy to trochę nie jest tak, że jednak w większości przypadków to jednak publiczność zna tylko ten jeden utwór operetkowy?
2: Może dlatego, że usta milczą, dusza śpiewa, czy wielka sława to żart, czy przetańczyć całą noc.
1: Czyli jest trochę tego więcej.
2: Tak, jest troszkę tego i to bardzo dużo kolegów śpiewa, kolegów, koleżanek, prawda? No więc to publiczność zna już prawie na pamięć wszystkie teksty. Ale ponieważ są to tak zwane hity, piękna muzyka, właśnie kiedyś tam napisana, nie teraz, tylko kiedyś, to wpadająca w ucho i do zapamiętania i może dlatego publiczność z wielką radością wychodzi z naszych koncertów też właśnie z uśmiechem na ustach i z pięknymi melodiami. O to nam właśnie chodzi.
1: Czy gdy była pani mała, to rodzice uczyli panią śpiewać?
2: Chyba byłam za mała, żeby mnie uczyli. Moi rodzice nie byli szaleńcami, bo ja wiem, że są mamy, które chcą, żeby moja córeczka była już wielką artystką, wspaniałą. Nie. Moi rodzice byli normalni. Nawet tata nie chciał, żebym ja uprawiała ten zawód. Do momentu, kiedy zobaczył mnie na scenie, w pierwszej roli, to była Kraina Uśmiechu, wtedy śpiewałam księżniczkę Mi, to była moja pierwsza rola i rzeczywiście, to jest jedyna operetka chyba, która się źle kończy i wtedy bardzo się wzruszył na widowni i stwierdził, że tak, że to jest, że ja muszę uprawiać ten zawód, bo mama zawsze chciała, żebym była jej przedłużeniem, bo uważała, że ten zawód jest moją pasją, bo też był mamy pasją, też kochała to, co robiła.
1: Ale to tata nie chciał, żeby pani śpiewała, widział więcej cieni tego zawodu?
2: Widział więcej cieni, tak, bo to jest ciężka praca, to tak nie jest, pstryki przychodzi. Jeżeli ktoś chce mieć ten grunt taki mocny pod stopami, ja mówię ogólnie, to jest wiele wyrzeczeń i wiele lat ciężkiej pracy i pracujemy cały czas, ja pracuję cały czas i wcale nie chciałabym być na tym ostatnim stopniu drabiny i nie chcę być jeszcze na szczycie, bo ja mam ogromny apetyt i chciałabym więcej i więcej i może jeszcze pójdę trochę w górę.
1: To ma pani takie poczucie, że nie jest pani jeszcze na szczycie? Bo ja na przykład myśląc o pani, myślę sobie, że to są absolutne szczyty.
2: No, pewnie są to szczyty, ale ja gdzieś tam wewnętrznie ja się cały czas uczę, bo mnie się wydaje, że na przykład słucham znakomitych śpiewaków, śpiewaczek. Naprawdę, jeżeli idę na jakiś spektakl, czy gdzieś jadę za granicę, żeby kogoś usłyszeć, to musi być to znakomity śpiewak czy śpiewaczka, prawda? Bo wtedy mogę się czegoś nauczyć. Chociaż wszystko już wiem o tym zawodzie, ale Tak sobie myślę, a może jeszcze czegoś nie wiem.
1: Ale
2: człowiek uczy się całe życie przecież.
1: No tak, ale będę tak dopytywać takiego ze śpiewania raczej, nie wiem, technicznego, czy może chodzi o interpretację?
2: No, interpretację nie, bo nie można nikogo naśladować, kopiować. Trzeba być sobą po prostu. I dlatego ta rola dlatego ta rola Dolly w tym musicalu była dla mnie od początku bardzo trudna. Ja nie mogłam wtopić się w tę postać, bo to trzeba nie grać, na przykład nie mogę grać Dolly, tylko nią być, być tą postacią. I wtedy ona jest prawdziwa. Ale to muszę przetrawić przez siebie, a nie po prostu skopiować, być taką jak... Nigdy nie będę taka jak Barbara Streisand, bo ona jest jedyna, najwspanialsza, najcudowniejsza. I wielu artystów takich jest. Po prostu muszę to być ja. I wtedy to będzie prawdziwe.
3: Jedyna, najwspanialsza i najcudowniejsza to także Grażyna Brodzińska, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Została ostatnia reklama.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak, słucham pani i właśnie zastanawiam się, bardzo podziwiam pani pokorę, że jednak pani mówi, że jeszcze się pani czegoś uczy i po prostu to jest dla mnie aż takie wow, że...
2: Ja się uczę, bo ja chcę się jeszcze uczyć.
1: No tak, ale absolutnie można być... No diwą, primadonną, nie wiem, nie chcę tutaj, też wiem, że czasami może te słowa takie wielkie niekoniecznie mogą być odebrane dobrze, to absolutnie nie mam tutaj niczego złego na myśli, ale myślę sobie o tym, że no nie jedna osoba chciałaby śpiewać tak jak pani, dojść do takiego poziomu, a pani mówi skromnie, że jeszcze się pani uczy, no to jest w ogóle...
2: Ja znam swoją wartość, ja wiem co potrafię, bo tego wszystkiego... To, co potrafię, to tego wszystkiego chciałam się nauczyć właśnie. Mm-hmm. Znakomicie śpiewać, znakomitą być aktorką, to co powiedziałam, ale teraz się chwalę. Znowu się
1: bardzo
2: chwalę.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: I świetnie tańczyć, bo uczyłam się nawet i stepowania, i pantomima, to wszystko było. Tego wszystkiego chciałam się nauczyć i w związku z tym teraz w zależności od zapotrzebowania otwieram poszczególne szufladki i po prostu wykonuję to, co muszę, co powinnam. Ale nie chciałabym usiadać na laurach. Mhm. I na przykład wykonywać ciągle to samo, te same arie czy piosenki. Albo wracam do starych, albo przygotowuję coś nowego. Oczywiście, no często śpiewam te przetańczy całą noc, albo jak nie śpiewam arii ze śmiechem, to publiczność, ale aria ze śmiechem, dlaczego nie? Ja mówię, nie mogę na każdym koncercie, żeby się państwu nie znudziła, a też ta aria ze śmiechem jest już śpiewana bardzo często, a ja śpiewając w spektaklu Pericola, była prapremiera właśnie w operetce, kiedyś ówczesnej operetce warszawskiej i śpiewałam tam tę główną rolę właśnie Pericole i tam była ta aria ze śmiechem. I ja tę arię ze śmiechem wyciągnęłam ze spektaklu i zaczęłam wykonywać na koncertach. I ona bardzo przypadła do gustu publiczności, no i do dzisiaj ją wykonuję już tyle lat.
1: A czy też tak jest, że wykonawcy czasami może się znudzić jakiś utwór? Że już jak właśnie publiczność na przykład domaga się, że ale aria ze śmiechem, to ma pani taką myśl, że ojej, już ten utwór nie, dziękuję.
2: To znaczy, ja może gdzieś tam też tak mówię, że może nie za często, żeby się nie znudziła dany utwór, żeby się nie znudził publiczności, bo ja myślę tylko o publiczności. Ja jestem nieważna w tym momencie, tylko jeżeli będę za często coś śpiewała, no to oj, znowu to samo śpiewa. A tak jak zrobię przerwę i publiczność się domaga czegoś, no to znaczy, że już powinnam wrócić do danej arii, ale też nie na chwilę, też nie na długo. Tak, od czasu do czasu tak wrzucać ten brylancik i cieszyć publiczność, no bo o to tylko chodzi.
1: Która z tych rzeczy, mówi pani o szufladkach, które teraz już pani otwiera i tam są skarby, z których można skorzystać, to która z tych szufladek, śpiewanie, aktorstwo, taniec, co było najtrudniejsze dla pani do nauczenia się?
2: No i wszystko było trudne, bo wszystko jest trudne na początku. Nieraz miałam ogromne obiekcje i denerwowałam się i płakałam, bo mi jakieś dźwięki nie wychodziły. Ja mówię, nie, to ja, czy ja to potrafię? Nie, chyba nie. I na szczęście moja profesorka mówi, wszystko będzie dobrze, tylko stopniowo, nie może być od razu. Ja nie miałam głosu z natury, ja musiałam ciężko to wszystko wypracować. Ale przez to śpiewam cały czas, mam formę, bo mam ten grunt i jest to właśnie wypracowane, a nie tak sobie przyszło pstryk i jest. I przez to, że cały czas sobie ćwiczę, śpiewam również od czasu do czasu Mozarta, bo Mozart jest bardzo wymagający. I tak sobie te struny nie tylko w jednym gatunku rozgrzewam, ale też w różnych. Bo w moim repertuarze jest również opera, ale publiczność ciągle chce właśnie, żebym ja śpiewała operetkę i utwory, w których daję publiczności radość, szczęście, uśmiech. Tak mi powiedziała kiedyś moja pani profesor Zofia Janukowicz-Pobłocka, moja pierwsza pani profesor, mówi, wiesz, nie, no w operze, nie, ty masz tyle radości w sobie, tyle uśmiechu, że ty musisz właśnie to przekazywać publiczności. No to tak też zrobiłam, jestem szczęśliwa.
3: Mówi Grażyna Brodzińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. Do naszej rozmowy wracamy dosłownie za kilka krótkich chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: A przed Państwem jeszcze godzina. Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Grażyna Brodzińska. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część spotkania z naszą gwiazdą. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: A czy któryś z tych gatunków bardziej pani w duszy gra?
2: Wszystkie mi grają w duszy.
1: Czyli to nie jest tak, wszystkie. Że śpiewam operetkę, ale jednak wolałabym operę.
2: Nie, wszystkie mi grają, bo jest bardzo dużo pięknych arii operowych oczywiście, ale przez to, że osiadłam w tej operetce, to jest mi bliższy, najbliższy gatunek sztuki. Przez to, że jest najtrudniejsza.
1: Czy jeszcze teraz w Polsce tworzy się coś operetkowego, na co warto zwrócić uwagę?
2: Na pewno tak. Na pewno tak, bo są w teatrach grane operetki. Oczywiście, że tak.
1: Ale czy to są już operetki grane na podstawie tekstów, które powstały dawniej, czy powstają na przykład jakieś właśnie nowe melodie, nowe teksty? Jak to wygląda?
2: Nie, wie pani, nie wiem, czy lepiej nie piszmy teraz operetki żadnej. Opierajmy się na tych klasykach, na tym, co było wcześniej napisane, bo to jest wieczne, tak jak powiedziałam na początku.
1: No właśnie, ale dlatego o to pytam, no bo wydawać by się mogło.
2: Zawsze będzie dobre. Po prostu, tylko przepraszam, że używam. Po prostu tylko, bo muzyka, tak jak powiedziałam, jest wieczna, ponadczasowa, a tekst trąci myszką, to stary tekst, no to można go odkurzyć, pozmieniać troszeczkę i nadal będzie pięknie.
1: No tak, ale to wtedy się wydaje, że to jest trochę taki zamknięty gatunek, skończony w pewnym sensie, skoro gdzieś tam nie powstają na przykład, nie wiem, nowe libretta, nowe jakieś jeszcze rzeczy operetkowe.
2: Jeżeli powstanie fantastyczne libretto, no to będziemy się cieszyć. Na razie jeszcze nie powstało.
1: Tak, dyplomatyczna odpowiedź, rozumiem. Powiedziała pani, że pani nie ma z natury głosu, że pani go wypracowała. Aż się wierzyć nie chce, bo jednak geny, no to tutaj wydawać by się mogło, że miała pani łatwiej, no bo rodzice.
2: No tak, ja byłam bardzo muzykalna, ale i śpiewałam sobie, wie pani, śpiewać każdy może i ja miałam i tam wysoki, ale to nuciłam sobie coś tam. No, mnie się wydawało, że to było taki mały głosik, ale trzeba było go rozwinąć i to się rozwija na utworach, nic samo nie przyjdzie. I to jeszcze raz powtarzam, praca, ponieważ zawsze lubiłam tę pracę, no to tak sobie właśnie wypracowałam, że w tej chwili nie mogę zaśpiewać każdej arii, bo to w zależności od głosu, jaki mam. Bo ja nie mam małego głosu, nie mam wielkiego głosu. Taki głos, taki jak trzeba właściwie. Taki, jaki powinna mieć.
1: Odpowiedni.
2: Tak, ale nie jest to sopran dramatyczny, mocny jakiś taki. Ja mam sopran liryczny, zawsze nie sprawiała mi problemu koloratura, ale również w tej chwili i średnica, i niskie dźwięki, wysokie dźwięki. No, ponieważ jest to wypracowane, to mogę powiedzieć nieskromnie, że nie mam problemów.
1: Nieskromnie i bardzo dobrze. W końcu tutaj przechodzimy do odpowiednich zachwytów nad własną osobą, bo to się pani absolutnie należy, jak to się ostatnio mówi popularnie. Ale pomyślałam sobie o tym, gdyby ktoś na przykład chciał śpiewać operę, operetkę, to trzeba zacząć dość wcześnie? Czy to jest możliwe, żeby na przykład w dorosłym życiu zacząć w ogóle dopiero pracować nad głosem?
2: No i pani, dlatego idziemy na studia po maturze, prawda? Idzie się na studia, bo wtedy mi się wydaje, żeby nie za wcześnie, bo na przykład u chłopców jest mutacja głosu, zmienia się im głos, więc może śpiewać, może być 11-letni chłopiec, może ślicznie śpiewać, a później mając 19 lat zupełnie jest inna barwa głosu. Może się wszystko zmienić. Także trudno mi powiedzieć.
1: Zapytałam o to w kontekście tego, że pani śpiewa rzeczywiście od najmłodszych lat.
2: Śpiewa to duże słowo, że śpiewam. No sobie tam podśpiewywałam, może tak. Podśpiewywałam sobie. A zaczęłam się tak naprawdę uczyć No właśnie po maturze. Mhm. Poszłam na studia, no i wtedy naprawdę tak już tak jak
1: na poważnie.
2: Na poważnie, tak. Mhm. Na serio to było, na serio, tak.
1: Występowała też pani na jednej scenie z mamą. To, no czy tak. To jest takie... Zastanawiałam się nad tym. Ja na przykład... Chyba bym, nie wiem, tak nie uniosłabym presji mojej mamy na scenie.
2: To było ogromne przeżycie i to było marzenie właśnie mojej mamy, żeby zaśpiewać razem. I akurat był taki spektakl Machiavelli, gdzie mama grała mamę, ja grałam córkę. Mm-hmm. I była prawdziwa mama, prawdziwa córka na scenie. Miałyśmy taką jedną scenkę, kiedy... Pyskowałyśmy strasznie do siebie, tak wymyślałyśmy sobie. A byłyśmy obie śmieszkami, więc była, raz się tak zdarzyło, że właściwie całą tą scenkę stałyśmy plecami do siebie, bo nie mogłyśmy patrzeć sobie w oczy. No byłyśmy w szampańskim nastroju akurat, znaczy szampańskim, no bez alkoholu oczywiście, ale nie mogłyśmy tego zaśpiewać do siebie. Bardzo lubiłyśmy razem grać, bo byłyśmy jednak bardzo podobne na scenie. Mhm.
1: A czy to wtedy jest trochę inna presja, jeśli gra się z rodzicem, niż jak gra się z obcymi jednak osobami?
2: Ja wtedy tego nie odczuwałam. Po prostu byłam szczęśliwa. Mama też była szczęśliwa, że gramy razem. Dla publiczności było to coś niesamowitego. Zawsze były pełne widownie, bo mama, prawdziwa córka. Także cieszę się, że tak się zdarzyło. Chociaż raz.
1: Moimi państwa gościem jest dziś aktorka, śpiewaczka, tancerka Grażyna Brodzińska. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Myślałam, że może czar pryśnie, ale czar nic a nic raczej wzrósł, niż i prysł, i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z lękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie, i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy tak pani myśli sobie o tych wielu rolach, które pani zaśpiewała, no to już wiemy, że jedną z takich ulubionych była Dolly. Czy jeszcze ma pani takie sentymenty związane z jakąś inną postacią?
2: Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo każdą rolę, którą mam do wykonania, uwielbiam. Mhm. I właściwie nie ma roli, której bym nie lubiła, bo pewnie bym jej nie grała, nie śpiewała. Mhm. No bo po co się męczyć? Gdyby też nie była dla mnie, mhm, na mój głos, bo aktorsko to można sobie poradzić, ale głosowo, jeżeli jest jakaś partia za mocna, to jest taka w operetce Hrabina Maryca, przepiękna rola Marycy, a nawet mi proponowano zaśpiewanie tej roli w spektaklu, ale wiedziałam, że to nie jest, bardzo bym chciała, bo to świetna rola, ale tak sobie pomyślałam, no i nie chcę zniszczyć mojego głosu, chcę jeszcze długo śpiewać, trudno, muszę odmówić, ale przynajmniej moje struny głosowe mi się odwdzięczają, bo bardzo o nie dbam i staram się właśnie śpiewać wszystko to, co im odpowiada.
1: No właśnie, to jak pani dba o głos? Na co dzień jakby robi pani jakieś szczególne rzeczy, żeby zadbać o głos?
2: Nie szaleję. Nie szaleję. Oczywiście, jeżeli jest, no nie piję zimnych, lodowatych, jakiś prosto z lodówki, mhm, wody czy jakiegoś innego napoju, to na pewno nie. Mam okryte gardło szalikiem, jeżeli jest zimno. Mhm. No nic szczególnego, no.
1: Czyli nie krzyczy pani na koncertach rockowych?
2: Nie chodzę na koncerty rockowe.
1: No ale właśnie, bo tutaj rozmawiałyśmy też o tym, że czasem się zdarzy, że komuś się zmieni gust muzyczny, albo że właśnie taki rockman dotrze w końcu na koncert operetkowy. Mhm. Czy pani zdarzyło się dotrzeć na jakiś rockowy koncert?
2: Znaczy, wie pani, no nie, na koncercie nie byłam, ale nieraz udało mi się gdzieś tam słyszeć, czy w telewizji, No, muszę mieć pojęcie o każdym gatunku muzycznym, więc oczywiście tak, jeżeli jest świetne wykonanie, to dlaczego nie? Mogę też posłuchać, ale to musi być świetne wykonanie. Mhm.
1: Ale jednak nie zagrało w sercu na tyle, żeby wybrać się na koncert rockowy.
2: Nie zagrało.
1: To rozumiem, że jeżeli pani wybiera koncerty...
2: No przepraszam właśnie tych młodych dwóch chłopaków, bo oni byli na moim, a ja na ich nie. No ale jeżeli mnie zaproszą, jeżeli tak się zdarzy, to pójdę.
1: Panowie, słyszeliście? Tutaj padło zapewnienie. To na jakie koncerty pani chodzi? Jeśli pani chodzi jeszcze.
2: Jeżeli, no właśnie, nie za bardzo z tym czasem. Mhm. Bo przeważnie wtedy, kiedy jest jakieś coś dobrego, to ja w tym czasie też pracuję. No, to jest taki zawód.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że weekendy to nie są wolne dla pani.
2: Nie. Właśnie pracujemy w weekendy. Mhm.
1: Jak to się stało, że pani znalazła się w ogóle w obsadzie Barw Szczęścia?
2: Ach, to był przypadek. Moja menadżerka rozmawiała z szefową. No i szefowa mówi, ale to jest pani Grażyna Brodzińska, to jest śpiewaczka. A Iwonka mówi, no tak, ale ona jest również aktorką. No tak, ale to jest śpiewaczka, więc to dla niej było niemożliwe, że jest śpiewaczką, to nie może być dobrą aktorką. Ale proszę spróbować. No i miałam być w trzech odcinkach, a byłam prawie 2 lata.
1: No właśnie,
2: w wielu odcinkach. No i tam już i zaśpiewałam, i tańczyłam, miałam nawet swoją szkołę tanga. Także już wszystko zrobiłam, co mogłam w tej roli. No i już, to była taka cudowna przygoda. Bardzo się cieszę, że otarłam się o tę przygodę. Było cudownie. No i są miłe wspomnienia po prostu.
1: Czy gdyby pani na przykład dostała kolejną propozycję zagrania w serialu, zagrałaby pani jeszcze w serialu?
2: Ale na pewno nie w Tasiemcu, na pewno w wieluś tam odcinkach. Aha. Bo na to też nie mam czasu, ale tak... No chętnie bym zagrała w filmie muzycznym jakimś po prostu.
1: To tu już wiemy, czekamy teraz na wygraną.
2: Na wygraną tylko, absolutnie czekam. Ale ponieważ nie gram, muszę zagrać w tego Totolotka. Bo jak nie będę grała, to nie wygram.
1: Rozumiem. Dobrze. Czyli jednak tutaj nie doprecyzowałam wcześniej, że pani nie gra w Totolotka.
2: No właśnie nie gram, ale dobrze, to dzisiaj zaczynam skreślać.
1: Przygodę z loterią.
2: Tak.
1: No właśnie, ale to tak jak i w tym serialu, tak jak pani mówi, że produkcja stwierdziła, że jest pani bardziej śpiewaczką. Czy pani się czuje bardziej śpiewaczką?
2: Nie, ja się czuję również aktorką. Absolutnie tak, bo tego się uczyłam.
1: No właśnie.
2: Tego się uczyłam nieraz miałam kiedyś taką recenzję, bo nie wiadomo było, gdzie mnie ulokować, w której szufladce, czy ja właśnie, czy jestem aktorką, czy jestem śpiewaczką, czy jestem tancerką, co się ze mną dzieje. Ale stwierdzono, że właściwie mogę zagrać każdą rolę, no, a ja uważam, że prawie każdą może. Może nie każdą, może prawie.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo czy na przykład aktorstwo pomaga pani podczas koncertów?
2: Też, bo
1: czy wtedy jest pani tylko śpiewaczką?
2: Nie. Ja bardzo zwracam uwagę na interpretację, bo ja muszę wiedzieć, o czym ja śpiewam. I jeżeli mam jakąś arię do wykonania, czy piosenkę, to najpierw czytam tekst, żeby wiedzieć, o czym jest ten tekst. I ja wtedy nie muszę nic grać. To po prostu musi być, moje wnętrze musi się ukazać i musi być cała prawda. Nie oszukujmy publiczności. Ojej, znowu się wątek skończył.
1: Rozmawiamy o tym, czy to aktorstwo pomaga też w śpiewaniu.
2: Znaczy w śpiewaniu, no w wykonaniu danej arii czy piosenki. To na pewno tak, bo zawsze młodym ludziom przekazuję. Pamiętajcie, że to musi być prawdziwe i interpretacja musi być. Nie można stanąć i odśpiewać. Trzeba przekazać treść poprzez dźwięk. Po prostu publiczności.
1: Jeszcze więcej treści pojawi się też w naszej rozmowie za parę chwil, bo tutaj dopiero stawiamy przecinek. Definitywna kropka dopiero przed godziną 21. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam. Gościem Alei Sław jest Grażyna Brodzińska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
5: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
13: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Została ostatnia reklama.
16: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
17: Reklama.

0: Grażyna Brodzińska jest dziś gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, że bardzo ważne w trakcie wykonania arii operowej jest przekazanie treści. No, ale przy tym przekazywaniu treści mogą też pojawić się pewne wyzwania.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To jak jest wtedy na przykład ze śpiewaniem w obcych językach? No bo jednak
2: muszę wiedzieć, o czym śpiewam. Tak. Muszę wiedzieć, o czym śpiewam i później porządnie się przygotować w danym języku. To przecież ile spektakli w języku niemieckim. Przecież myśmy bardzo często wyjeżdżali z teatrem do Niemiec, do Holandii. Wszystko było w języku niemieckim. No to oczywiście też siadamy z kimś, kto doskonale zna język i przygotowujemy sobie taką całą rolę. Mhm. Czy w jakimś, każdym względem.
0: Czy w jakimś języku było się bardzo trudno przygotować?
2: Nie ma trudno. Jak jest trudno, trzeba więcej pracować. Co znaczy trudno? Jeżeli jest coś do wykonania, to trzeba to wykonać jak najlepiej się potrafi, po prostu więcej pracować.
0: A to jest akurat bardzo ciekawe podejście, bo jednak wielu ludzi teraz to tak by chciało, żeby było łatwo, szybko, przyjemnie.
2: I duże pieniążki trzeba zarabiać, prawda?
0: Tak.
2: I szybko i od razu być gwiazdą.
0: Tak. A to tak się nie da.
2: Nie ma tak, nie, bo pamiętam też swoje początki. I bardzo się cieszę, że miałam właśnie takie, bo były też sytuacje, kiedy miałam właśnie malutki pokoik służbowy, teatralny, w którym stał piec, no i musiałam stawać o tej 6 rano, schodzić do piwnicy po węgiel, przynosiłam, rozpalałam w piecu i później leciałam na próbę czy zajęcia w studio aktorskim. No ale to dzisiaj na przykład cieszę się, dostanę ładny ołówek i cieszę się z tego, no po prostu może dlatego, że po tych stopieńkach sobie wchodziłam.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne.
2: Że nie miałam od razu wszystkiego.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne, że tutaj wieczorem w teatrze gwiazda na scenie, a rano trzeba było rozpalić się.
2: No tak, ale to były moje początki na Wybrzeżu i mam miłe wspomnienia, naprawdę. Dzisiaj nie mogę patrzeć na margarynę i salceson, bo wtedy było to najtańsze i wtedy się to jadło. Ale to naprawdę miłe wspomnienia. Byłam młoda, bardzo młoda i zaczynałam. Więc widocznie mi się wydawało, że tak musi być. Trzeba zacząć z niczego.
0: Myśli pani, że teraz też młodzi wykonawcy, którzy zaczynają przygodę z teatrem, z operetką, zaczynają trochę z niczego? Czy jednak ten pułap startu jest trochę inny?
2: Ja myślę, że inny chyba. Ale może na pewno są też osoby, które są bardzo ambitne i nie denerwują się, kiedy dostaną najpierw małą rulkę. Bo najpierw trzeba poczuć tę scenę, poznać ją dokładnie i później się jakoś tak lepiej po niej stąpa, a nie jak od razu się dostaje główną rolę i człowiek, młody człowiek jest taki nieporadny. Nawet jeśli jest dobry, daj Boże, dobry reżyser, no to wtedy też musi dużo pracować, no bo to nie przychodzi sam. No trzeba się tego wszystkiego nauczyć w tym zawodzie. A piosenkarze, no śpiewać każdy może, jak już mówiłam wcześniej.
0: Gdyby pani też zaczynała tak naprawdę jako dziecko na scenie, czy to jakoś w ogóle wtedy kolidowało ze szkołą, z innymi zajęciami?
2: Jak już zaczęłam szkołę, to już nie byłam tak codziennie w teatrze. Nie. To tylko do momentu pójścia do pierwszej klasy.
0: No tak, ale jednak były spektakle. Miała pani 10 lat, też występowała pani na scenie. I wtedy co ze szkołą?
2: No udawało się. Byłam dobrą uczennicą. Mhm. Taką ambitną uczennicą rzeczywiście.
0: Też pewnie rodzice nie na wszystko pozwalali, jeśli chodzi o teatr.
2: O nie. Jeżeli chciałam od taty jakiś zaskórniaczek, to pisałam, tata wracał z teatru wieczorem i zastawał przy stoliku karteczkę. Pisałam wiersz i między wierszami w tym wierszu właśnie, że przydałoby mi się 10-20 zł może, jakiś taki zaskórniaczek, ale tata był zawsze wzruszony tą moją poezją, że jednak się postarałam, a nie po prostu tata potrzebuje już zasłużyć.
0: Ale działało zawsze, czy tylko czasami?
2: Działało. Nie, działało. Był dumny, że udało mi się takie ładne wiersze pisać. No nawet kiedyś chciałam być dziennikarką też. Ale to był taki epizodzik malutki. Szybko mi przeszło, jednak artystka została głęboko w głęboko w sercu miałam ten teatr.
0: Przyznam się szczerze, nie znam tego epizodziku.
2: No.
0: Opowie pani o nim trochę więcej?
2: Znaczy, tak sobie pomyślałam, a może dziennikarka, będę właśnie przeprowadzać wywiady ze znanymi ludźmi. Mhm. To takie cudowne, tylu rzeczy się dowiem. Nie, no ale jednak ta scena jednak dla mnie najważniejsza.
0: Tak sobie teraz pomyślałam, że z jednej strony my dziennikarze stresujemy się jednak tym, że rozmawiamy z ludźmi sceny, ale też pomyślałam sobie, że będąc człowiekiem sceny i odpowiadając na pytania, to też czasami chyba może być trudne zadanie.
2: No tak, no na pewno tak. A propos tremy, miałam ostatnio, śpiewałam z Alą Majewską duet Być kobietą i miałam taką tremę, niesamowitą, a przecież my się znamy tak długo. Ja mówię, ale ja mam taką tremę. Ona mówi, no przestań, błagam cię, co ty mówisz? Bo jeszcze ten korcz. Ja mówię, słuchaj, jak coś mi nie wyjdzie, on mówi, przestań. No to jest okropne. Oczywiście wszystko było okej, ale wiem, że no, to jest piosenka i to jest świetna piosenka Ali, a ja tutaj wtrącam się. No ale to był bardzo miły duet, więc wszystko poszło bardzo dobrze, ale mówiło się, że też ta pokora, prawda, że... gdybym może była pewna siebie, taka więcej pewności siebie miała, no to może bym więcej jeszcze zrobiła, nie wiem. Ale ktoś kiedyś mówi, dlaczego nie wyjechałaś za granicę? No jak wszyscy powyjeżdżamy za granicę, no to co tutaj, kto tutaj zostanie? No, ja tu jednak miałam ten dom i no zostałam tutaj. I bardzo się cieszę, bo jestem dla mojej publiczności tylko.
0: Ale wracając do tego duetu z Alicją Majewską, to stremowała panią wtedy jakby osoba Alicji Majewskiej, czy utwór do
2: nie,
0: wykonania?
2: Nie, tylko czy czegoś nie popsuje jej. czy wszystko będzie, czy ona będzie zadowolona. A ona ma też dużo pokory, też jest cudowną dziewczyną, no świetnie śpiewa, cały czas jest świetna. Po prostu cudowna.
0: Ale tak samo jak i pani.
2: A, dziękuję.
0: Więc dlatego dziękuję. Tak się zastanawiam, bo no, jednak... Setki razy wychodziła pani na scenę i zdarzają się takie momenty, że wychodzi pani jeszcze trochę jednak zestresowana?
2: Ja jestem za kulisami, tak jak powiedziałam wcześniej, zestresowana. Nic z nikim nie rozmawiam, jestem bardzo skupiona, ręce mi się trzęsą, pośladki mi się trzęsą, ale w momencie, kiedy wychodzę, to jest to, co kocham. No i już nie mam żadnej tremy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Grażyna Brodzińska jest dziś naszą sławą w Alei. Rozmawiałyśmy przed przerwą między innymi o stresie towarzyszącym artystce przed wyjściem na scenę. Jak już Państwo słyszeli, gdy tylko pojawi się ona na scenie, no to już cały ten stres odchodzi w niepamięć.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czyli tutaj jest w duecie z Alicją Majewską też tylko przed
2: wyjściem,
0: tym
2: tak,
0: to się działo.
2: Tak.
0: Zresztą no, tak sobie pomyślałam o tym, że przypuszczam, że też ludzie, którzy...
2: Ale jeszcze coś, przepraszam, że przerywam. Jeszcze była taka sytuacja, że śpiewałam walsa Ambara i siedziała Irenka Santor w pierwszym rzędzie. Więc wyszła, więc jak skończyłam to śpiewanie, ja mówię: Irenko, żebyś ty wiedziała, jak ja się potwornie denerwowałam, żeby nie zepsuć ci tej piosenki, że ty siedzisz, ty byłaś, zawsze śpiewałaś, bo on po prostu w ogóle to cudowna i osoba i no śpiewała fantastycznie. Każda piosenka to hit, śpiewała tak czyściutko i z taką interpretacją, z takim wyrazem. Właśnie to jest tak potrzebne, żeby nie udawać czegoś na scenie. Irena Santor, ona nigdy nie udawała. Ona była prawdziwa. I chodzi o to, żeby to miało, żeby to było z serca, z wnętrza naszego, żeby to było prawdziwe. No, ale chciałam i tego walsa Ambara chciałam zaśpiewałam po swojemu, tak jak ja czuję. I Irenka właśnie wtedy powiedziała: słuchaj, fantastycznie, że ty zrobiłaś to tak, jak ty to czułaś. I to było twoje. Także byłam pochwalona.
0: Udało się.
2: Ale to są takie tremy właśnie przed wielkimi osobami. A przecież ja też coś tam znaczę, prawda, kimś jestem, a jednak ta ogromna pokora, czego się nie wstydzę i może dlatego ciągle pracuję nad sobą i dlatego to jest takie trwałe i cały czas jest i jest i jest, oby jak najdłużej.
0: No ale dlatego, co jest dla mnie właściwie bardzo fascynujące, jak pani opowiada o tym, że właśnie pani ma tremę, że zobaczy pani panią Irenę Santor albo panią Alicję Majewską, że pani zestresuje trochę jednak, no bo to jest dla mnie aż nieprawdopodobne. Wydawać by się mogło, że no, taki artysta jak pani to wychodzi po prostu...
2: Wręcz jest.
0: Klękajcie narody, ja śpiewam, tak?
2: Teraz ja. Nie, no ale ja się tego nie wstydzę wcale. Najważniejsze jest, że to, co wykonuję, musi być na najwyższym poziomie po prostu. No. A to, czy ja mam tremę, czy nie. Moja trema jest mobilizująca, na szczęście.
0: Zdarzyło się pani, że ktoś z muzyków pani powiedział, że jakby stresowało go to, że śpiewa właśnie z panią?
2: Któryś z muzyków.
0: Tak, że na przykład wykonuje pani z kimś dany utwór i to właśnie ta druga osoba przyszła i powiedziała, że pani Grażyno, pani mnie stresuje.
2: A nie, a może tak było. Pewnie tak, no może tak było.
0: Nie przyzna się pani.
2: Nie pamiętam.
0: No dobrze, ale też jakby wracając trochę też do operetki i do tego, co pani lubi najbardziej śpiewać, to tak jak pani mówi, ma pani bardzo szeroki repertuar. Raz śpiewa pani operetkę, raz dwudziestolecie międzywojenne, raz operę.
2: Musical.
0: No tak. Czy jest coś takiego, że rzeczywiście całym sercem pani do tego wraca? Bardzo chętnie. Jeden utwór. Czy tak?
2: Do jakiegoś utworu? Tak. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo wszystkie są mi bliskie. Bo gdyby nie były, to bym nie wykonywała, nie śpiewała tego.
0: Czy kiedyś pani się zastanowiła, jak wiele utworów w swoim życiu pani zaśpiewała?
2: Oj, tak dużo, jak dużo mam sukien.
0: Aha, czyli tutaj przechodzimy jeszcze do jednego wątku.
2: Tak. Bo zawsze padają takie pytania. A ile pani ma tych sukien swoich pięknych? Mówię, nie wiem, dużo.
0: Ale one się mieszczą jakoś w domu, czy są w różnych miejscach?
2: Ciężko. Są w różnych miejscach, tak. Bo nawet to już mówiłam wiele razy na ten temat, że musieliśmy dokupić małe mieszkanko, które było dosłownie za ścianą, takie malutkie i widocznie czekało na mnie. No i tam są suknie, jeszcze w garażu są suknie i w piwnicy wielka szafa zrobiona. Piwnica, która należała do tego małego mieszkanka, jest ogromna szafa i tam jeszcze też są takie troszkę starsze suknie, do których pewnie też wrócę, je troszkę odświeżę. Pozmieniam może, nie wiem. ale rzeczywiście dużo ich, bardzo dużo.
0: I pani wraca do tych strojów, czy czasem jednak ta suknia jest jednorazowa i ona po prostu wisi?
2: Nigdy nie jest jednorazowa, bo one są bardzo klasyczne i w zależności od tego, jaki utwór śpiewam, czy jest to coś hiszpańskiego, no to musi być odpowiednia suknia. Nawet mam jedną, którą kupiłam za granicą w Sewilli i właśnie ona jest taka prawdziwa hiszpańska i śpiewam te moje hiszpańskie, czy czardasze, jeśli chodzi o operetkę, czy piosenki czardaszowe, hiszpańskie jakieś hiszpańskie. A tak to z klasycznych rzeczywiście mam ich bardzo dużo i wracam. Mam na przykład moja pierwsza suknia, która ma lat bardzo, bardzo, kilkadziesiąt, bardzo dużo, jest wieczna. Jest tak klasyczna, ponadczasowa, że mogę do niej, w niej być do końca życia właściwie, śpiewać, dopóki oczywiście będę śpiewać, no wiadomo.
0: Czy rozstaje się pani czasami z jakimiś sukniami, sprzedaje je dalej albo
2: nie,
0: komuś oddaje, czy to już jest takie pani
2: nie,
0: i tylko
2: to jest
0: pani?
2: Moje, to jest moje ukochane, to są moje dzieci.
0: Czyli jednak troszkę taka kobieca próżność, jeśli chodzi o suknie, się włącza.
2: Tak, bo ja do nich wracam. Odkładam i później po latach wracam, więc to nie jest tak, że ja ciągle mam nową i zostawiam, bo one są tak świetne, tak świetne projekty i tak świetnie uszyte, że no, nie miałabym serca się z nimi rozstawać. Kiedyś może będzie jakaś wystawa.
0: A zdarzyło się pani na przykład być zdziwioną, że ma pani jakąś suknię w szafie, skoro jest tyle już tych strojów? Bo czasami nam kobietom zdarza się tak, że na przykład odkrywamy coś trochę na nowo i tak, o, zapomniałam, że mam taką zieloną, piękną.
2: Nie, no ja mniej więcej wiem, jakie ja mam, bo muszę wracać do niektórych, ale ciągle myślę o jakiejś nowej może. Że jakaś nowa by się
0: to bardzo
2: przydała.
0: Zdrowy objaw.
2: Bardzo
0: jest.
2: Babski taki.
0: To jeszcze w takim razie tylko dopytam, czy w parze z sukniami idzie no wręcz nie liczba, a ilość butów?
2: No są buty do danej sukni, wszystkie tak. I biżuteria też. I wszystko jest naprawdę bardzo dobre, no bo publiczność jednak często do mnie przychodzi do garderoby, rozmawiam i, no i z bliska patrzy na mnie, więc to nie może być bleco.
0: Grażyna Brodzińska, aktorka, śpiewaczka, tancerka, jak słychać też i miłośniczka pięknych ubiorów, była dzisiaj moim i państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda.
2: Ale jeszcze miłośniczka, bo jak pani powiedziała miłośniczka, jestem miłośniczką włoskiej kawy.
0: Okay.
2: Wiedeńskiego strudla.
0: Robi się smacznie.
2: I nalewki z pigwy. Jeśli chodzi o miłośniczkę, bo akurat mi to słowo tak, to ja jestem miłośniczką.
0: To o tej nalewce z pigwy to już po 22.
2: Dobrze.
0: Bardzo pani dziękuję
2: bardzo
0: za
2: dziękuję,
0: to spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Prawda?

0: zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, bo w niej powiemy o Artotece w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
1: Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć.
0: A także o nowym spektaklu, który będzie prezentowany na deskach sceny teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
2: Spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o Artotece, czyli o wspólnym projekcie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cebisa w Opolu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jana Pawła II. Dzięki Artotece można wypożyczać, a nawet zakupić obrazy. Więcej o samym projekcie opowie Państwu Wojciech Mieczysławski z Opolskiej Księżnicy. Posłuchajmy.
3: Ciekawe Opole.
1: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
0: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
1: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka. Po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą, uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
0: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczanie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
1: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz. Spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem. To jest kaucja w wysokości 100 zł. Ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia. No albo Państwo go oddają, albo, tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowana na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki. Wtedy obraz jest już Państwa.
0: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
1: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często liceum plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
0: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
1: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie, już od razu chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest

0: zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś je zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa, bo mieliśmy gościa, panią z Krakowa i po prostu tak się zakochała w obrazie, że poprosiła, czy nie moglibyśmy go wysłać. Także to jest ten aspekt, którego się tak naprawdę nie spodziewałem do końca, czyli sprzedaż tych obrazów jest fenomenalna. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Minorytów. Myślę, że oni mieją Państwo, patrząc na te obrazy. No ja oni miałem i jeden z nich wisi już u mnie w domu. Piękny pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, cudowny. Także serdecznie zapraszamy, można się zakochać od razu.
1: Mówił Wojciech Mieczysławski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Tam dzisiaj odbyła się premiera spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Spektakl powstał w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Scena Bunkier jest między innymi miejscem prezentacji przedstawień, których pomysłodawczyniami i pomysłodawcami są aktorki i aktorzy Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podążając za ideą teatru wielu głosów, różnych spojrzeń, inicjatywy aktorskie dają możliwość artystom zaprezentowania własnego punktu widzenia świata i sztuki oraz wyrażania indywidualnej ekspresji wybranych przez siebie utworów. Spektakl ten jest inicjatywą aktorską Cecylii Caban, która była rozmówczynią Kamila Kostki. Posłuchajmy tej rozmowy.
2: Co słychać w Opolu?
3: Na rozpoczęcie sezonu premiera Wyszłam z siebie i...
4: Zaraz wracam.
3: To jest spektakl, który powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich, tak?
4: Tak, powstał dzięki programowi Inicjatyw Aktorskich. Dzięki scenariuszowi, na który dostałam grant z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ dostałam stypendium marszałkowskie, Marszałkowskie Talenty, więc takie duże czytanie odbyło się w listopadzie zeszłego roku, przełom listopada, grudnia. Potem ten materiał przedstawiłam naszemu dyrektorowi w ramach takiej inicjatywy, która tutaj w teatrze jest otwarta, inicjatywy aktorskie. My, aktorzy, możemy zgłaszać do dyrektora nasze pomysły na aktywność artystyczną. No i dyrektor przyklasnął temu pomysłowi.
3: Jezus Maria, to już rok tak żyje swoim życiem. Ja myślałem, że to parę tygodni temu się gdzieś tam rozwiązało z tymi marszałkowskimi talentami.
4: One się odbywają co roku, więc parę tygodni temu rozwiązał się kolejny program na rok 2026. Ja dostałam stypendium na rok 2025.
3: Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. No ale przejdźmy do tego spektaklu. O czym on jest? Co to za pomysł był?
4: No, spektakl dotyczy menopauzy. Pomysł jest taki, że ta menopauza do mnie przyszła. Zaczęłam się jej przyglądać i temu, jakim różnym siłom i prądom jest ona poddawana. Nie tylko wewnętrznym, fizjologicznym, dość trudnym i zaskakującym, ale też różnym aspektom interpretacji i spojrzeń społecznych i psychologicznych, które oddziałują na kobietę w tym okresie. I tak, i to mnie bardzo zainteresowało. W związku z tym zaczęłam się temu przyglądać, nie tylko przez własne spojrzenie, ale też rozmawiając z różnymi kobietami, jak one to odczuwają, jaki mają na to pogląd.
3: Ten materiał od ponad roku gdzieś tam istnieje. Czy coś się pozmieniało w twoim życiu w czasie tego roku od powstania scenariusza do teraz?
4: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być, ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
1: Mówiła Cecylia Caban, a reżyserką spektaklu jest Mira Mańka.
3: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
2: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. I jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
3: A czy ten spektakl pomoże panom zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
2: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
3: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
4: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
3: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
2: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
3: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
2: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
3: Czyli jest to opowieść inspirująca?
2: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
1: Mówiła Cecylia Caban i Mira Mańka w rozmowie z Kamilem Kostką.
5: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie sprawdzimy, co dziać się będzie w najbliższym czasie w Muzeum Wsi Opolskiej.
6: Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci. Będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17.
1: A także w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
7: Prowadzimy projekt Unia Kultur Polska-Ukraina, polegający na przedstawianiu Opolankom i Opolanom różnych aspektów kultury ukraińskiej i też pokazywania takich punktów stycznych, które pomagają nam budować dialog.
1: Na początek przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam Natalia Ciempka zachęci Państwa do wsparcia muzeum. Posłuchajmy.
8: Muzea w Opolu.
6: Nasz skansen oczywiście jest cudowny, więc zachęcamy. Oficjalnie ruszyło wielkie głosowanie na Cuda Polski. Na naszych mediach społecznościowych pojawił się link i do 13 września można oddać swój głos. Jest to coroczna akcja National Geographic Traveler. 3 lokalizacje z każdego województwa konkurują ze sobą. No zobaczymy, kto zwycięży. Trzymamy kciuki za nasz piękny plener.
1: W tegorocznej edycji plebiscytu wybrano 48 wyjątkowych miejsc z całej Polski, ale ostatecznie tytuł Cudu Polski 2026 otrzyma tylko 16 z nich, po jednym z każdego województwa. Przypomnijmy jeszcze raz, że głosowanie trwa tylko do 13 października, a zwycięzców poznamy już 14 października. Teraz przejdziemy już do wydarzeń, które w najbliższym czasie odbędą się w Muzeum Wsi Opolskiej.
6: Tradycyjna impreza jesienna, czyli targi miodów i rękodzieła. Mamy jesień, szykujemy się do zimowego ucztowania, więc zapraszamy wszystkich chętnych, aby u nas się zaopatrzeć w przeróżne pyszności. Przede wszystkim miód, ale też i rękodzieło. Wystawców mamy kilkudziesięciu, więc każdy znajdzie coś ciekawego.

0: Witam Państwa, Jerzy Bończak z tej strony i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, czyli słuchaczy Radia Pogoda.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grze.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dęboszowa westchnęła. Odstawiła fotografię na miejsce i jakby odruchowo przysunęła do niej jeden wazon oblepiony czerwonymi płomykami kwiatów. Wtem trzasnęły drzwi i głos Franki rozległ się w pokoju. Pani gospodyni, chyba trzeba już pieczeń wstawić do piecyka. Kobieta zerwała się. Prawda, no już ci co czas. Wychodząc prędko, rzuciła raz jeszcze okiem na pokój. Franka gapiła się w progu roześmiana. Jak to pięknie, jak w jakim dworze. Chyba pan uraduje się z takiego ładu. Ależ tu pachnie. Może świerczyny naciąć, a umaić? To ja wraz skoczę. Nie trzeba, syn nie lubi tego. Żałuję łamać drzewa, jak wim. Kiedyś me skrzyczał za umajenie kuchni. Pedał, że odrywać gałęzie to boli drzewo i że ono płacze. Kiedy ma zaprowadził do świerka i pokazał świrze obdarcie, kapało ci żywicą, kiej nie zacznę buczyć? Jej, to mi się zdało, że me samą boli. Aż się pan sam śmiał, takem chlipała ze żalu. Pani gospodyni niech patrzy, już i kasza uprażona i racuszki już kopiaste w misie ino smażyć. Widzę, dobrze się zwijasz, Franka. A barszcz na wędzące to ci pachnie? A że wierci w nosie? Felek już tu zaglądał, bo peda, że w całym obejściu kiejby na Wielkanoc. Ano toć podjecie sobie. Podjecie i barszczu, i wędzonki, starczy dla wszystkich. Dla pana i pani gospodyni ja już nakryła w świetlicy tymi ładnymi talerzami. Ino trzeba wazę wyjąć z szafki i pani gospodyni niech wyjmą te ładne noże, łyżki,

0: kurtki i widelce. Ino patrzeć, jak pan przyjadą. Dęboszowa przyprawioną już pieczeń wołową wstawiła do piecyka pod blachą i prędko poszła do świetlicy, poprzedzana przez żwawą dziewczynę. Na stole przykrytym obrusem uzupełniono naczynia, a Franka postawiła na środku kwitnący kwiat w wazonie. Pan nasz lubi kwiaty, będzie rad. Nagle w sieniach rozległ się przeraźliwy głos Felka. Pan gospodarz jadą, już są kiele kuźni. Dęboszowa wybiegła do sieni, jak nieprzytomna, za nią Franka. Dyć niech pani gospodyni chustkę jedwabną włożą, a pięknie w tył zwiążą. Jeszcze czas, zawsze ci to będzie ważniej witać. Dziewczyna wciągnęła kobietę do jej izby. Dęboszowa po chwili strojna w ciemnozieloną jedwabną chustkę, ładnie na karku związaną, wybiegła na ganek, poprawiając białą fryskę dokoła szyi. Bryczka zaturkotała na zakręcie z drogi ogólnej na drogę zagrodową i zatrzymała się przy bramce w sztachetach. Dzień dobry, dzień dobry, zawołał Andrzej, ujrzawszy matkę na ganku. Zerwał czapkę z głowy, zeskoczył żywo z bryczki i w paru skokach przebył uliczkę żwirowaną. Na schodach przypadł do rąk matki i całował je gorąco. Chwycił ją w objęcia, ona otoczyła rękoma jego głowę, całowała czoło, oczy i twarz syna ze łzami radości. Jakże, matuś kochana, zdrowa, słyszę i widzę, ładnie mi wygląda i wesoło, chwała Bogu, to i dobrze. Syneczku ty mój, tyli czas ciebie nie było, syneczku. Gładziła go szorstką dłonią po twarzy i patrzyła w oczy tego dużego syna, jakby był małym dzieckiem.
1: Tyle czasu... Tyle czasu. Cóż to tak jeździłeś zapamiętale? Gdzieś to bywał. Opowiesz?
0: Opowiem, matuś. Opowiem. Teraz znowu będę dłużej siedział i tu pracował. Dużo mam robót na planie.
1: To i dziękować Bogu.
0: Sama niemal ściągała z niego palto, a on śmiał się i raz w raz całował ją po rękach. Ale pomimo jego czułości i pozornego spokoju, Dęboszowa odczuła w nim coś tajemniczego, co ją niepokoiło. W swoim pokoju Andrzej od razu zwrócił uwagę na kaktus kwitnący, który stał tuż przy podobiznie Kasi. Błysnęło mu w oczach. Bez żadnego wyraźnego powodu ucałował znowu rękę matki. Przy obiedzie opowiadał szeroko o swoich studiach w Szwajcarii, o kraju, o ludziach, zwyczajach. Dęboszowa słuchała go z zapartym oddechem, szczęśliwa z jego ożywienia. Mówił potem o Wenecji, o Padwie, aż Dęboszowa nagle rozpłakała się ze wzruszenia.
1: Dla Boga, to ty byłeś na grobie świętego Antoniego, jaki ty szczęśliwy, Jędrek!
0: I już nie wytrzymała w swym entuzjazmie, musiała się z kimś podzielić radością i podziwem swoim. Franka? Franka! Dziewczyna wpadła przerażona. A to wiesz, syn mój był na grobie świętego Antoniego Padewskiego w Padwie. Dokończył Andrzej. Nazwa Padewski pochodzi właśnie z powodu, że grób świętego znajduje się w tym mieście.
1: Słyszysz, Franka? Słyszysz? Teć słyszę, la Boga, oto pan gospodarz szczęśliwy, że takie ci cuda oglądał.
0: Przywiozłem obrazki i medaliki z Padwy dla mamy.
1: Przywiozłeś? A cóże gadasz, ludzie kochane, a toż już poczciwy jest z ciebie syn, że i nie wypowiedzieć.
0: Andrzej rozdał padewskie upominki matce i France. Prócz tego Dęboszowa otrzymała porządny materiał na suknię i piękny koronkowy szal na głowę. Franka chustkę jedwabną, cudną jak tęcza, paciorki, nad którymi wykrzykiwała z radości wielkiej. Znalazła się i fajka piękna dla Kadeja z paczką dobrego tytoniu i papierośnica dla Felka i po parę jeszcze drobnych przedmiotów, pamiątek ze Szwajcarii. Uciesze nie było końca. Na podwieczorek przyszedł proboszcz miejscowy na powitanie. Andrzej wybiegł aż na drogę i prowadził księdza do domu. A Dęboszowa gościnnie witała na schodach. Zaczęła się nowa seria pytań i opowiadań. Potem przyszło paru gospodarzy ze wsi, ciekawych wieści ze świata. Gawenda przeciągnęła się długo. Po kolacji rozeszli się wszyscy. Księdza Andrzej odprowadził na plebanię. Późno już było. Wielki księżyc w lisiej czapie płynął powoli po niebie, oświecał drogę wiejską obsadzoną wiśniami po obu stronach. Dębosz wracał do domu, zamyślony, wpatrzony w księżyc. W pewnej chwili zerwało się w jego piersi westchnienie. Mój kwiatuszku najmilszy, jak ty tam żyjesz, taka sama? Wezbrało mu serce niezmierną głębią uczucia. Ujrzał Kasię w swej wyobraźni, bledziutką, spłoszoną jak wtedy w ogródku wielkiej cukierni w Neapolu, gdy wyratował ją od niemiłej przygody. Dzieciątko moje, żebym ja ciebie mógł bronić, ratować i życie za ciebie oddać, żebym ja mógł. Chwycił go taki spazm za gardło, że aż jęknął z żalu i bólu, który nim targnął. Ale wnet opamiętał się. Fala krwi napłynęła mu do mózgu. Zdjął czapkę, ochłodził czoło i nacisnął znowu na głowę. Spojrzał w księżyc wzrokiem przyćmionym od wzruszenia i przyspieszył kroku. Mężatka przecie, trzeba odrzucić podobne marzenia. Zaniechać wspomnień, zbyć trudno, ale utrzymywać serce w przyjaźni siostrzanej, koleżeńskiej. Wzdrygnął się. Nie, nie mogę. Koleżanką mi jest najukochańszą, najmilszą na świecie, ale nie siostrą. Próżno siebie oszukiwać. Więc nakazywał sobie walczyć z tą słabością duszy, by zmóc tę siłę, która w Wenecji zbudziła się w nim na nowo z taką potęgą, że bał się jej w sobie. W swoim pokoju długo patrzył na podobiznę Kasi i myśl tęskna, żałosna. Myśl jakby będąca echem dawnych studenckich lat nadpłynęła teraz ku niemu z wyrzutem i bólem. Po co ona poznała tamtego? Po co ona jechała do Krakowa? Czemu ja wtedy... Czemu? Czemu? Przemocą oderwał się od fotografii i odpędził uporczywe, a pełne wyrzutów myśli refleksje. Mechanicznie, jak tryby maszyny, skierował umysł swój na temat własnych fachowych projektów, poczynań, dusił w sobie marzenia, lecz one jak złota nitka przewijały się, plątały wskroś praktycznych rozmyślań, aż osnuły je sobą, ozłociły doszczętnie. Z obrazem Kasi pod powiekami Dębosz zasypiał w swojej zagrodzie wiejskiej, w Zagórzanach, na roli ojców swoich, urodzeniem i sercem ich własny, umysłem odrzucony ku nowym prądom, marzeniem i kierunkiem swych męskich uczuć, bardzo stąd daleki.
2: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Tak jest.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Dębosz był w mleczarni udziałowej, założonej z jego inicjatywy. Właśnie odebrał rachunki i sprawozdanie od kierownika i zamienił kilka słów z gospodarzami, dostawcami mleka, gdy zahuczał motor samochodu. Pan plenipotent z Poturzyc, zawołał mleczarz, ujrzawszy przez okno przybyłego. Do izby wszedł Jerzy Strzelecki. Na smagłej jego twarzy zajaśniał uśmiech. A, pan inżynier już wrócił. Jakże się cieszę. Czekałem na pana. Parokrotnie dowiadywałem się od matki pańskiej, ale nie wiedziała o dniu powrotu. Podali sobie ręce serdecznie. Przedłużyłem sobie urlop, niespodziewanie o kilka dni. To pan ze świata szerokiego. Bardzo ciekawy wrażeń i wyników doświadczeń stosowanych na naszym gruncie. Pan plenipotent zapewne po pieniądze. Obrachunek gotowy. Odezwał się kierownik mleczarni. No, to nigdy nie zawadzi, zwłaszcza w czasach dzisiejszych. Naprawdę to chciałem się dowiedzieć o pana, panie Andrzeju. Mam dość pilną sprawę. Mogę służyć zaraz, ale chyba w domu. Z największą chęcią, auto czeka, więc gdzież ta gotówka? Duży tam procent tłuszczu w tym miesiącu? Strzelecki odszedł z kierownikiem do kantoru, Andrzej zaś zwrócił się do paru wiejskich gospodarzy. W sobotę wieczorem przyjdźcie panowie do naszego domu, powiem wszystkie projektowane przeze mnie ulepszenia do chowu bydła i w sprawie budownictwa. A co do mleka, to proszę się nie zrażać małym dochodem. Jest mało, będzie więcej. Ale jaki cok, jej grosz trudny. No, no, pogadamy, będziemy wspólnie radzili. Gospodarze otoczyli Andrzeja kołem, ale podczas gdy jedni słuchali chętnie jego słów, inni okazywali nieufność. Wtem wszedł Strzelecki. Jestem gotów, możemy jechać. Za chwilę samochód ruszył w stronę zagrody Dęboszów. Trzech gospodarzy patrzyło za autem ciekawie. Ot, kiedy komu szczęście, to szczęście. Takiemu wszystko idzie. Z panami za pan brat, po zagranicach jeździ, dom se wystawił, kiej dwór jaki. A że i dziwno patrzyć, żeć to ten sam jędrek, co na naszych oczach rósł. A pan Nowos, co se myśli, że inszy? Wiadomo, ten, syn Wojciecha, ale takie już miał widno przeznaczenie od Boga dane. I tam przeznaczenie. Pan Cisak nie rozumie tego, że człowiek się o własnych siłach może podnieść, kiej no chce. A cóż to my nie widzieli? Do szkółki to chodziło, ale zachciało się jemu gwałtem szkoły w mieście, ralnej czy jak tam. Poszedł, uczył się, a potem już wyżej i wyżej. I od jetera pan. Pewnie, pewnie, potakiwał Nowos i Cisak, a Sucheń prawił dalej. A co to jeszcze z niego będzie, tyż nie wieda. Jężynier je znający, a o roli tyż się uczył niemało. Kto ta tera pozna, że on nasz chłop? On się tego nie zapira, a matkę swoją to tak honoruje, że choćby była i hrabina, to lepiej by kiele niej nie tańcował. Nie ma co, dobry je syn. A pewnie, on ci matki na żebry nie wyśle, kiej jasieniuk swoją. Bój ta się Boga, a gdy u jasieniuków w gębę nie było co włożyć. Bo wałko nie, choć i sam Pieter Jasieniuk, kiej nie siedzi w kryminale, to się wyleguje i tylo. Jak brzucho krzyczy jeść, to i ukraść musi, odrzekł Nowos flegmatycznie. Ot, taki Dębosz, on ci nigdy brzuchem do góry nie leżał, choć i na dwóch włókach. Zawsze się uwijał, zawdy coś ci medytował. No i widzima co wart, potwierdził Cisak. Co tak gadać, pan i pan, zawyrokował Sucheń. A jakbyś ta wiedzieli, co nie kto i ino pan. A ja wam pedom, co chłop, ino mądry jej sposobny. I każdy z nas taki by był, kieby chciał. Ja by też chciał, a nie jestem. Ba, teraz kiejście starzy, trzeba było przudzi mędrkować. Ot i pojechali, ani śladu. Wiadomo, maszyna. Strzelecki oglądał gospodarstwo Dębosza. W stodole Kadej z Felkiem i dwoma najemnikami młócili żyto na maszynie konnej. Felek poganiał konie. Oto jeszcze jedno moje marzenie, kupno wspólnej lokomobili, rzekł Andrzej. Ale trudno zebrać tyle grosza od moich współbraci. Opłaciłoby się sowicie, jakaż kultura, ale to rzecz późniejsza. Trzeba tymczasem pracować nad uzyskaniem większej wydajności zboża. Sztuczne nawozy to ważna rzecz, ale i to droga melioracja. Zagórzany zaliczają się do bogatych wsi, lecz i tu będzie trudno, dodał Strzałecki. Zaczniemy od wzmożonej hodowli bydła, rzekł Andrzej. Łąk mamy dużo i ten dział zachęca. Tu już dzięki panu mleczarnia przekonała ich, że gotowy grosz jest i pewny. Pali wam się w głowie, panie Andrzeju, i mam przekonanie, że dokonacie tu dużo. Wpływ wasz odczuwa się wyraźnie już nie tylko w Zagórzanach. Dębosz uśmiechnął się. Pragnąłbym tego. Komu mają ufać, jeśli nie swojemu? Znali ojca mego i mnie od dziecka. A jakże z planami budownictwa? Na wiosnę rozpoczynamy stawiać dom ludowy. Pieniądze już są ze składek, materiał się zwozi. Widziałem. Miejsce wyborne, blisko kościoła. Ksiądz dopomaga nam dzielnie, bardzo pożyteczny. Pokażę panu plan domu. Mam już gotowy. Pszczół panda, widzę dużo. Zauważył Strzałecki, gdy się zbliżali do pasieki. 20 uli. Matka ciągle powiększa. Jest z tego stały dochód, czasem niezły. Mamy centryfugę i zbyt łatwy. Żona moja zaprowadza pasiekę w Sławohorze. Tam także wyborne warunki dla pszczół. Dębosz spojrzał pytająco na Strzałeckiego. Czy to majątek pana plenipotenta? Ten w Beskidach? Ten i jedyny, no i niecały. To były ogromne dobra. Dziedziczny majątek pani Romanowej Pobożyny z Krąża po Hradec Hradeckich z Małopolski. Przez tragedię tej rodziny, która wygasła, przeszedł na rząd najpierw austriacki, potem polski. Ale pobogowie, upomniawszy się o swoje prawa stwierdzone dokumentami, odzyskali Sławohorę. Były tam jednakże pewne zastrzeżenia w testamencie ostatniego Hradeckiego, że zaś przy tym Sławohora przedstawia smutną tradycję dla tej rodziny i ich potomków, więc pobóg, zresztą bogaty człowiek, idąc w myśl ostatniej woli dziada, dużą część dóbr oddał na jakiś klasztor, trochę rozparcelował, zostawił dla siebie ładną połać lasu, a samo osiedle bardzo piękne i resztę klucza, stanowiący spory majątek, oddał nam, na dogodnych i długoletnich warunkach spłat. Jest to niezły kawał ziemi i szmat wspaniałego lasu. Grunta są zapuszczone tak samo, jak i całość majątku, lecz cudowna okolica. Pan doprowadzi majątek do wzorowego stanu, wierzę w to. W szafirowych oczach Strzałeckiego błysnął uśmiech wesoły. Chciałbym, tylko poturzyce absorbują mnie aż nazbyt. Obecnie w Sławohorze mieszka moja żona, no i trzeba przyznać, dzielnie dopomaga do uskutecznienia moich planów. Mamy nadzieję z czasem doprowadzić Sławohorę do kultury, ale i do pana mam prośbę, panie Andrzeju. Słucham pana. Chodzi tu najpierw o poturzyce, potem dopiero moje własne sprawy. Otóż chcę pana prosić o wykonanie planu i nadanie kierunku w budowaniu 12-raków dla służby folwarcznej w Poturzycach. Stare mieszkania walą się i są straszne. Chodzi mi o zupełnie nowoczesne modele wedle wymagań higieny i potrzeb koniecznych. Prócz tego, aby to były budynki estetyczne. Sądzę, że pan nie odmówi mojej prośbie. Ułatwia bliskość Poturzyc od Zagórzan, zresztą autem zawsze służę. Przyjmuję propozycję pańską z przyjemnością i postaram się podołać zadaniu wedle mojej możliwości i wiedzy. W to nie wątpię, dziękuję panu. Potem mam te same zamiary w odniesieniu do Sławohory. Tam w przyszłości i dom mieszkalny przydałby się, gdyż tymczasem odrestaurowaliśmy małą część jednego skrzydła starożytnych ruin pałacu i jest jako tako na początek. Pragnąłbym, aby pan nas kiedy odwiedził w Sławohorze. Żona moja chce pana poznać. Boże na święta, panie Andrzeju, serdecznie wam będziemy radzi. Andrzej zmieszał się trochę. Szczerze, wdzięczny jestem za serdeczność, ale już na święta takie doroczne chcę spędzić z matką. Byłoby jej przykro, gdybym odjechał. Zawsze to rodzina, tradycja. Strzałecki uścisnął mu rękę gorąco. Tak, rozumiem i cenię to bardzo. W każdym razie spodziewać się pana będziemy. Jeżdżę do Sławohory zwykle autem, chociaż to ogromna przestrzeń. Pojedziemy kiedy razem. Z największą chęcią, więc najpierw zrobię plan takich budynków mieszkalnych i kosztorys, ale musiałbym obejrzeć teren. Po niedzieli przyjadę do Poturzyc. Po drodze wstąpię tu i ówdzie. Mam tu już różne swoje placówki. Posterunki pracy. Uśmiechnął się Strzałecki. Słyszałem, że i w Bąkach stawia pan mleczarnię udziałową, a w Żołnach szkołę. Już rozpoczęte roboty wstępne. Od wiosny zaczynamy murować. Ej, roboty będzie w huk. Andrzej zrobił szeroki ruch ręką. Z jego młodej twarzy, opalonej, biła energia. Zapał palił się w wyrazistych, szarych oczach.
2: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Okrążyli dom od strony ogrodu i przez ganek frontowy weszli do wnętrza. Andrzej otworzył drzwi do swego pokoju. Obaj usiedli przy środkowym stole. Daj nam, Boże, więcej takich jak Pan ludzi idei, czynu i myśli, rzekł Strzelecki, zapalając papierosa. Będą, panie, będą. Zjawiają się powoli na razie, ale zaczną wkrótce tworzyć zwarte szeregi i pociągać za sobą coraz nowych. Na to się zanosi. Trzeba tylko nauki i wiary. Wiary w przyszłość i własne siły, ale trzeba te siły w sobie odczuć najpierw, poznać, ocenić ich kierunek i dopiero wtedy dążyć naprzód, rzekł Strzelecki. Andrzej utkwił wzrok swój głęboki w oczach Strzeleckiego i rzekł poważnie, a szczerze: trzeba wiary w waszą jedność z nami, wiary w możnych, w szlachtę, jednym słowem wiary w ziemian obywateli, dziś nazywanych przez chłopów panami. Dopóki to określenie panowie, często pany, będzie stanowiło przedział społeczny, dopóty drogi nasze nie zejdą się nigdy, a nieufność wzajemna mylić nam będzie cele. Wy, panowie, nie powinniście iść osobno w dzisiejszych i przyszłych warunkach bytu, lecz razem z nami. Zjednoczeni winniśmy być duchem polskim i zaufaniem wspólnym. Wśród was, panów, są także obszarnicy wielcy i średni i mała własność, jednakże uważacie się za równych sobie i słusznie, ale jednoczy was herb, szlachectwo. My jesteśmy małorolni, często bezrolni i chłopi. To wytwarza ów rozłam niegodziwy, który odgrywał taką rolę w dziejach państwowych naszego narodu. Może to jest pozostałość dawnych wieków i pańszczyzny, która zaszczepiła jad trujący w sercu chłopów, przekazywany z pokolenia w pokolenie, rzekł Strzelecki. Ale sądzę, że jest to już tylko pleśń, którą łatwo można przetrzeć. Pleśń się zetrze naturalnie. Gorsza jest to wardza, która przejadła dzwona tej spójni łączącej dwie warstwy narodu, rodowo-szlachecką i chłopską. Dlatego to nastąpił taki rozłam nieszczęsny oparty na nieporozumieniu. Zacietrzewiona demagogia, głucha naprawdę, dziejową paczy historię i wbija w umysły nasze wbrew sprawiedliwości niechęć do szlachty i ziemiaństwa, które wszakże ideę demokratyczną piastowało od dawna. To jest rdza najtrudniejsza do usunięcia. Unicestwić ów rozłam, dzielący dwie warstwy narodowe, spoić łańcuchem ogniw dopełniających się nawzajem, wytworzyć zrozumienie się wzajemne, to jest wdzięczne zadanie do spełnienia. Dokonają tego ludzie nowych pokoleń, którzy wzrosną w nauce i nie na podręcznikach demagogów. Dobrze, odrzekł Strzelecki, podniecony tematem, ale jeśli pan opiera swe twierdzenia i na zwróceniu się sfer szlachecko-ziemiańskich do was także z zaufaniem i wiarą i uzależnia je pan poniekąd od oświaty, to trzeba jeszcze jeden czynnik wziąć pod uwagę, bardzo ważny. Mianowicie, jaki jest przeważnie kierunek oświaty obecnej, powiedzmy, powszechnego szkolnictwa? Dębosz poruszył się żywo. Bardzo nieodpowiedni dla naszych ideałów, przyznaję. Działają tam przeważnie prądy skrajnie lewicowe, o zabarwieniu nawet komunistycznym, a prawie zawsze przeciwreligijnym. Zamiast łagodzić stosunki wsi z dworem, burzą, młodzież usposabiają niechętnie, nawet wrogo przeciw panom. A zatem, czy młode pokolenie, wzrosłe znowu w takiej atmosferze, pójdzie w myśl zamierzeń, jakim pan hołduje, a które są szczytem marzeń narodowych? Spytał Strzelecki. To jest właśnie i ciągle ta sama rdza, o której mówiłem. Przeżarła ona doszczętnie łańcuch naszej spójni i on rozpadł się na mnóstwo cząsteczek. Partie, grupy brużdżą w tworzeniu istotnie pięknej przyszłości. Trzeba zaczynać tę nową Polskę ludowo-narodową od samego zaczątku, że tak powiem, od A do Z. Wszystkie warstwy powinny obrać sobie jeden kierunek ideowy i wpłynąć na szkolnictwo, bo to fundament pod nowe gmachy. Niech ono nie jątrzy, lecz niech idzie w myśl tych, co chcą goić. Niech nie łamie, lecz niech buduje razem z tymi, co chcą fałsze i podłe kłamstwa odrzucić, by nie patrzyły dziejowych prawd i nie zacieśniały widnokręgu nowym pokoleniom. Na to trzeba kultury duchowej u obu warstw, kultury dojrzałej. Rozumiem pana, zawołał Dębosz. Potrzeba kultury, która by warstwie szlachecko-ziemiańskiej nie pozwoliła grzęznąć w przestarzałych przesądach i zrażać się nowymi niepowodzeniami, bo one na razie są nieuniknione. A także konieczna jest kultura warstw niższych, aby odczuwały należycie dążenia wasze, abyśmy wasze obyczaje przyjęli za swoje, wasze potrzeby duchowe, aby się stały naszymi. Obyśmy się poczuli naprawdę serdecznie i nie sztucznie waszymi braćmi, ludźmi tych samych potrzeb i na tych samych prawach będących, co wy obecnie. Zamożniejsi i biedniejsi, lecz duchem, jednacy i prawami. Zapomina pan o zwykłej ludzkiej zawiści, która zawsze wytworzy ferment i bunt. Ja mówię o kulturze duchowej, a ta wszak obejmuje i ten dział słabości ludzkiej, raczej go niweczy. Myślę z panem niemal jednakowo, ale przyznaję, że pan rysuje raj na ziemi, może nawet nieziszczalny. Owszem, tylko jeszcze daleki od doby obecnej. Z tego, co słyszę, wnioskuję, że pan ujmuje kwestię z tej samej strony, co i ja. Tylko, zdaje się, pomija pan zupełnie jeden szczegół najdrażliwszy. Mianowicie, możliwość takiego porozumienia duchowego i na tym szczeblu zupełne zjednoczenie się kulturalne was, szlachty rodowej, z chłopami, rzekł Dębosz. Lekki cień rumieńca przemknął przez smagłą twarz Strzeleckiego. Może być, jestem szczery, ale jeśli mam co do tego punktu wątpliwości, to wpływa na to wasza odporność. No, nie mówię tu o pojedynczych osobnikach, lecz o masie. Przepraszam, a czy ogół szlachty, pomijam także ludzi pańskiej miary naturalnie, czy oni nie patrzą tymczasem na nas, chłopów, jak na masy potrzebne im tylko dla ich rozrostu, jak na siłę roboczą, a jak na bydło pociągowe? Oto jest właśnie jądro sprawy. Dotarliśmy do jej ośrodka, rzekł żywo Strzelecki. Tu tkwi główne nieporozumienie. By je wyjaśnić, trzeba gigantycznej pracy twórczej kilku pokoleń. A tak, bo odporność warstw wyższych powoduje odporność niższych. Z tego wytwarza się nieufność i rozdziela jeszcze bardziej. Więc powtarzam, zapalił się Dębosz, trzeba pracować nad wynalezieniem takiego łącznika, który by zdołał owe dwie odporne sobie skały ściągnąć do siebie i utworzyć jedną bryłę przez zazębienia jednakowo humanitarne, kulturalne, ideowe i praktyczne. Taki magnes wynaleźć to cel i to przyszłość świetlana ludzkości. Panie Andrzeju, zawołał Strzelecki poruszony do głębi, chwytając ręce młodego człowieka. Pan jest już cząstką owego magnesu. To jest właśnie jego składnik. Więcej nam takich jak pan chłopów, a my szlachta, będziemy ku wam ciągnąć wprost organiczną siłą inercji, bośmy już słabi, bo nam potrzeba mocy i bodźca. Wy go nam dać możecie. Wy to przyszłość narodu. My, anemicy, stargani przeszłością. Nie, wy jedna skała, my druga, dziś odgrodzone przepaścią, wyrąbaną przez barbarzyński topór socjalnych praw przeszłości, poryte w bruzdy przez zakisłą wilgoć przesądów, ale da Bóg, że się zbliżymy. Zasypie się zatęchłą przepaść lawiną nowych ludzi, czynów i twórczych dzieł i złączymy się. Tylko nie gaśmy nad sobą na Boga, nie gaśmy słońca nadziei. Strzelecki chwycił w ramiona Andrzeja. Uściskali się serdecznie. Jędrek, takiś mi bliski jak brat najmilszy, którego nie mam. Bądź mi bratem. Z całego serca. Na mnie się nie zawiedziesz. Ale nie we mnie tylko ufaj. Ufaj w nas. W naszą szarą, biedną, sponiewieraną przez wieki masę, która zaczyna zakwitać na szarym prochu ziemi. Wierzę i będę ci, Jędrek, pomocą. Ufajcie i wy w nas i nasze dobre chęci. Bądź Jerzy łącznikiem, owym magnesem serdecznym, pociągającym wasze skały. Ja będę naszą przyciągał ku wam. Aby dać początek, aby przez tę przepaść niegodziwą podać sobie bratnie dłonie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
1: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.

0: spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

wyskakuje kleon z punktu. Kuzynkom czterem z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczom plus. Nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz
1: czybitki zdobne w nich itki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kry.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
5: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztumak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cotaż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz sobie wszystkim.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty dziś się masz maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Szanowni Państwo, zachęcam do słuchania Radia Pogoda, Wiesław Ochman.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,